Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.

Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.

Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.

bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś ścieżką, ale wliczyłem je w kosztach.

0: Ważna wiadomość dla wszystkich tych, którzy mieli w planie przeleżeć połowę tygodnia. Wstawaj, nie udawaj. Już czas. W czwartek, dzień dobry, Asia Meus, Irek Jakubek. Witajcie po jaśniejszej stronie głośnika ustawionego na RMF Max.
1: Najjaśniejszej w najlepszy czwartek, bo to jest ostatni czwartek roku szkolnego.
0: O, zobaczcie, jak się matka cieszy. RMF Max. Bo jeszcze nie wiesz, jak nie pójdą do szkoły, to trzeba będzie im zorganizować zajęcia.

0: Będzie z tego hit na wakacyjne imprezy, jak nic. Fire! I Shim Zafer MFMAX.
1: Fire. Ja bym zamiast tego fire, ogień, wolał klima, wentylator. To by było super. Dzisiaj znowu gorąco.
0: Gorąco to będzie w weekend. Są ostrzeżenia przed rekordem ciepła dla Polski. Może być nawet 40 stopni.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: To są Alda przy grillu, czy w ogóle tak całkiem?
0: Całkiem.
1: Czyli to nie ja idę na grilla, tylko tym razem grill przychodzi do mnie. Człowiek Karczek. Pozdrawiam.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Dobry dzień mam dzisiaj, bo słyszałem Calvina Harrisa, jak pisał poeta. Za chwilę flash informacyjny, dużo wieści z regionu, bądźcie blisko, by poznacie wszystkie.
1: A wiedzieliście, że chodzenie tyłem może być korzystne dla naszego zdrowia? Bo nie tylko rozgrzewamy sobie te mięśnie, których na co dzień nie używamy, ale też mózg musi pracować inaczej, a to dobrze robi na głowę.
0: Tyłem.
1: Tyłem.
0: I nie super, tylko repus. To jest super tyłem.
2: Kinga Nyga, zapraszam na Flash. Słuchacie nas w RMF Max Kraków na 96,7 FM. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. W poniedziałek 29 czerwca na odcinku ulicy Kamieńskiego, zaraz za rondem Matecznego, rozpocznie się budowa ciągu pieszo-rowerowego. Z prawdziwego zdarzenia pojawi się też nowe oświetlenie. O szczegółach ważnych dla zmotoryzowanych opowie nasz reporter Przemek Błaszczyk.
3: To dlatego, że trzeba na wysokości mniej więcej ulicy Łagiewnickiej postawić palownicę i wybudować murek oporowy, który zabezpieczy przyszły ciąg pieszo-rowerowy. Stąd też w kierunku Wieliczki w poniedziałek zamknięty będzie prawy pas ruchu. Kierowcy pojadą dwoma pasami, ale jeden z nich przeniesiony zostanie na jezdnię północną. Ciaśniej przez to będzie w stronę Ronda Matecznego, bo pozostanie nam tylko jeden pas ruchu. Zakończenie wszystkich prac i utrudnień na Kamieńskiego planowane jest na koniec października.
2: Roboty na Kamieńskiego zaraz za Rondem Matecznego wykonywać będzie deweloper, który realizuje w pobliżu swoją inwestycję. Znamy już szczegóły wakacyjnych zmian w rozkładach jazdy tramwajów i autobusów w Krakowie. Część linii zostanie zawieszona, część pojedzie rzadziej, ale niektóre, co może Was zaskoczyć, zostaną wzmocnione.
4: Jeśli chodzi o tramwaje, przede wszystkim trzeba wspomnieć o linii 8. Ta linia w roku szkolnym kursuje cały dzień co 7,5 minuty. Natomiast wakacje dotychczas była przycinana w szczycie do 10 minut, ale poza szczytem już tylko do 20. Więc w praktyce poza szczytem kursowała blisko trzykrotnie rzadziej niż w roku szkolnym. I to było dla nas niezrozumiałe, bo ta linia jest taką linią magistralną, tutaj główną, łączącą Borek Fałęcki czy Łagiewniki z centrum. W tym roku linia poza szczytem wakacje będzie jeździć już częściej, bo co 10 minut, a nie co 20, więc bardzo, bardzo na plus.
2: I ze zmian na plus to także zwiększenie częstotliwości linii do lotniska w Balicach. Linia 300 od soboty jeździ co 10 minut, dodaje Jacek Mossakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Ciężki sprzęt na wzgórzach krzesławickich, ale tym razem nie chodzi o budowę S7. Mowa o basenie, który powstaje przy oddziale Szkoły Podstawowej 129 na Stokach. Na razie, co ważne, wszystko idzie zgodnie z planem.
5: Obecnie trwają prace ziemne. Zgodnie z harmonogramem określonym przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, wykonawca wykonuje teraz wykop pod budynek, więc te prace ziemne już też postępują bardzo fajnie. Cieszymy się, że nie ma żadnych obsunięć w terminach, więc zgodnie z założeniami realizacja postępuje.
6: Okej. Kiedy w takim razie finał? Jaki tam jest plan, harmonogram?
5: Według obowiązującej umowy zakończenie planowane jest na wrzesień 2028 roku.
2: Mówił naszemu reporterowi Sławomir Farbaniec z Zarządu Inwestycji Miejskich. I na koniec krótko o nietypowym zdarzeniu. Dzik w Wiśle w centrum Krakowa. Zwierzę w rzece zauważono przy hotelu Forum. Zostało bezpiecznie wyłowione. We'll be right back.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: właśnie będzie brzmiał ten czwartek do samego końca. Dzisiaj czwartek, prawda?
1: Czwartek jest, dzisiaj, proszę pana. Ja jestem... Ostatni czwartek czerwca to jest.
0: Naprawdę już?
1: No naprawdę już. Za tydzień w czwartek to już będzie 2 lipca.
0: To jest właściwie ostatni czwartek, żeby wam powiedzieć fajny żarcik. Nie robimy tego w poranku RMF Max. Żarty się dzieją przy okazji tego, co mówimy. Ale ten

0: jest dobry. Panie doktorze, ile pan musi pracować, panie doktorze, żeby sobie kupić Teslę? No, około 10 lat. Aż tyle? No, wie pan, to jest całkiem duża firma.
1: Staram powiedzieć, czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Asia Maus, Irek Jakubek, zróbcie sobie z nami dobry dzień.

0: gramy, ale wam gramy hity na maksa. Moonlight i Fordo przed momentem, 16 minut po godzinie 6. RMF Max wie, kiedy która jest godzina.
1: Nie wiemy.
0: Nie wie, na którą macie do pracy, ale wie, kiedy skończą się upały.
1: No, niestety. Niestety wiemy, że upały skończą się już w najbliższą środę. W sumie to w nocy z wtorku na środę i na północy, tam gdzie morze, tam gdzie plaże. 17 stopni.
0: Zaczną się wakacje, skończy się dobra pogoda. To wszystko właśnie dlatego, że pogoda mogła się nauczyć wszystkich języków świata, a w swojej złośliwości nauczyła się polskiego.
1: No.
0: I już rozumie słowo wakacje. I wtedy robi nam przygodę, bo wiadomo, że przygoda... Przygoda na wakacjach smakuje najlepiej. Szkoda tylko, że polega na tym, że było słońce, a tu nagle, przygoda, niespodzianka, zniknęło.
1: Pogoda!
0: Popraw się. A kiedy się poprawi? Właśnie to sprawdzamy.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Sprawność, siła i sylwetka w nowej lokalizacji z nową energią. CrossFit Dekerta 2.0 zaprasza na treningi. CrossFit, Endurance oraz trening personalny. Popraw swoją kondycję i ogólną sprawność dzięki różnorodnym ćwiczeniom siłowo-kondycyjnym pod okiem profesjonalnej kadry trenerskiej. Nie musisz być fit, żeby zacząć z nami ćwiczyć. Zacznij już dziś i zadbaj o swoje zdrowie. CrossFit Dekerta 2.0, ulica Biskupińska 21, Kraków. Zapraszamy przez cały tydzień. Honorujemy karty i aplikacje Multisport, Medicover Sport, Fit Profit oraz PZU Sport. Poleca RMF Max.
7: Lepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
7: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu Teddy w Polsce. W ramach podziękowania oferujemy 30% rabatu na walizki oraz zabawki do wody i piasku. Od 24 czerwca do 1 lipca tylko w naszym nowym sklepie w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
13: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
14: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
7: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa.
15: Już 26 czerwca w piątek widzimy się w Wadowicach na bulwarach nad Skawą. Zagrają
7: Mortal.
16: Cały skład, zobacz jak to jest.
7: Grzegorz Chyży.
15: Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński, partner trasy Wojanek i RMF Max.
17: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Ila, rozumiem, słuchacze RMF Max, czuję, że jest hot i śpiewa hot.
1: Hot,
0: tak,
1: hot.
0: Tak to właśnie działa. I can't wait, to za chwilę Bob Sinclair i Kesha. Tak wam fajnie gramy o poranku w Maxie. 28 minut po godzinie 6.
1: 107 zdjęć na dobę. No. Tyle robi odcinkowy pomiar prędkości na A4. 107 zdjęć na dobę.
2: Wariusz.
1: Między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. I to wychodzi, jak policzycie sobie, 5 pojazdów na godzinę. 5 wow. Przekroczeń na godzinę.
0: To na A4. Ten najbardziej płodny taki odcinkowy pomiar prędkości.
1: Tak, nie da się
0: także
1: ukryć.
0: Zwolnijcie teraz na drogach, autostradach. Szkoda kasy na te 800+, dlatego darmo zjada najbardziej płodnego odcinkowego.

0: entuzjastów drugiej drzemki. Przed momentem w RMF Max.
1: Drugiej czy długiej?
0: Długiej i drugiej. Możesz sobie wybrać, Asia, jak chcesz.
1: Ja nie mogę, bo ja już się obudziłam. Po co mi teraz
0: drzemka? Jutro, nie wiem, pojutrze. 23 minuty przed godziną 7. Dzisiaj jeszcze czwartek. Jutro już prawie weekend. Bardzo się cieszymy, że zaczynacie te wyjątkowe momenty całego tygodnia z RMF Max.
1: I to by było na tyle dobrych wiadomości.
0: Dzięki. Ja... No, dziękuję. Panie Asia, wiesz co... Może kawki ci zrobię. Co? Kawki ci zrobię, a ty potem te wszystkie złe wiadomości, dobra? No, posłuchajmy sobie fajnych propozycji tutaj, co sobie kupić, na co wydać hajsiwo. A ja popracuję na masaż stóp może, nie? Nie wiem, kolega mi mówił, że to działa.
1: Irek. Reklama.
2: Masz apetyt na coś dobrego? Gastromiasto wraca do Krakowa. Ponad 50 restauracji, 120 wystawców, muzyka, strefa dla dzieci i konkursy z nagrodami. Start 26 czerwca na Bulwarze Czerwieńskiego. Partnerem wydarzenia jest aplikacja Volt. Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
3: Masz furę, rozbijesz

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Ostatni dzwonek i zabawa!
3: Już od 27 czerwca wskakuj do najnowszej strefy GoTrix w GoJump Megapark Mateczne.
2: Czeka aż 13 nowych atrakcji. Bumper Cars, laserowy labirynt, ogromne zjeżdżanie, tory przeszkód i wiele więcej.
3: GoJump Megapark Mateczne. Rzemieślnicza 20G. Bilety na GoJump.pl.

0: kartkę. Limit dzienny 3 sztuki każdego produktu na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.
7: Muzyka zawsze po pierwsze.
8: Tu się czuję hity.
7: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: No pięknie wyśpiewał Adam Lambert. Dawno go u nas nie było, ale pojawił się taki wzorowy uczeń dzień przed zakończeniem roku szkolnego, chociaż przyszedł Adaś. To teraz siadaj, piątka, przynajmniej z muzyki. Dziesiątka przed siódmą. To na zegarach RMF Max za 10 minut siódma.
1: Uwaga, bo to jest ważna sprawa. No. Całe życie źle gotowaliśmy ziemniaki.
0: A co naprawdę można zrobić nie tak?
1: No, wszystko okazuje się. Naukowcy się temu przyjrzeli i gotowanie ziemniaków w wodzie przez dłuższy czas powoduje, że wszystko, co w ziemniakach dobre, idzie do tej wody, a potem tą wodę, co robimy? Wylewamy.
0: Wylewamy.
1: No i wylewamy to dobre z ziemniaków, dlatego najlepiej ziemniaki piec, gotować na parze, grillować, wszystko tylko nie woda.
0: Cenna informacja, także ten ziemniak musi być trochę tak jak my o 6:51. Mm. Żadne tam długie kąpiele, tylko szybki prysznic. Ciach, mak. Mach.
1: Cyk, myk.
0: Szast prost.

0: Z Memories i Meduza, 4 minuty przed 7 w RMF Max.
1: O 7 Flash, a w nim m.in. trzęsienie ziemi w Wenezueli, a na krajowych drogach zamieszanie na 24 w Wielkopolsce.
0: Max! Zostańcie koniecznie z RMF Max, żeby usłyszeć najnowszy Flash, ten punktualnie o 7. Reklama.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
5: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte De Witte i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
6: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
7: Ostatni dzwonek i zabawa!
8: Już od 27 czerwca wskakuj do najnowszej strefy GoTrix w GoJump Megapark Mateczny.
7: Czeka aż 13 nowych atrakcji. Bumper Cars, laserowy labirynt, ogromne zjeżdżanie, tory przeszkód i wiele więcej.
8: GoJump Megapark Mateczny. Rzemieślnicza 20G. Bilety na gojump.pl.
9: Gorące emocje w rześkiej atmosferze? Kibicuj razem z nami w Mistrzostwach Świata Juniorów i U23 w kajakarstwie slalomowym i krosie. Zapraszamy od 30 czerwca do 5 lipca na tor kajakowy przy ulicy Kolna 2 w Krakowie. Podziwiaj rywalizację najlepszych zawodników i dopinguj swoich faworytów. Do zobaczenia na torze kajakowym przy ulicy Kolna 2. Partnerami wydarzenia są Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tworzymy Polski Sport oraz Województwo Małopolskie.
10: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Szukasz niezapomnianych wakacji dla swojego dziecka? Tego lata ruszamy na niezwykłą przygodę. Półkolonie safari i zabawa w Solnym Mieście to sport, basen, park linowy, kino, squash oraz mnóstwo atrakcji i niespodzianek. Bez dalekich podróży, za to z wielką dawką radości. Turnusy przez całe wakacje. Szczegóły i zapisy na solnemiasto.eu. Solne Miasto Wieliczka. Tu zaczyna się wakacyjna przygoda.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: I po reklamie.
2: Wpadaj. Zostań.
3: Hello.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
4: Siódma na zegarach RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Czas na flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. Ogromna akcja ratunkowa w Wenezueli. Pod gruzami zawalonych budynków są ludzie. W nocy dwukrotnie zatrzęsła się ziemia. Pierwszy wstrząs miał magnitudę 7,1. 40 sekund później pojawił się kolejny, mocniejszy o magnitudzie 7,5. Mogły zginąć dziesiątki tysięcy osób. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział pomoc w akcji poszukiwawczo-ratowniczej.
5: Stany Zjednoczone są gotowe, chętne i zdolne do udzielenia pomocy. Poleciłem wszystkim agencjom naszego rządu przygotować się do szybkiego działania. Będziemy wspierać naszych nowych i wielkich przyjaciół. Pierwsze doniesienia nie napawają optymizmem, dodał amerykański przywódca. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że dwa trzęsienia ziemi, które nawiedziły Wenezuelę, spowodowały druzgocącą liczbę ofiar śmiertelnych.
4: Tyle Paweł Żuchowski, a my do tematu jeszcze będziemy wracać. Tymczasem wracamy do kraju. 24 w Wielkopolsce, odcinek Gorzenie-Pniewy w miejscowości Kamionna. Doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką. Trasa jest całkowicie nieprzejezdna. Szpital Południowy w Warszawie jest teraz najbardziej prześwietlaną placówką w kraju. Będzie kolejna kontrola, tym razem przeprowadzi ją Urząd Ochrony Danych Osobowych. Wczoraj przesłuchiwany przez prokuraturę okręgową był były pracownik Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski. Wcześniej powiedział, że na SOR-ze procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów. Europę zalewa fala upałów. Wielka Brytania wczoraj zanotowała absurdalne wręcz wartości w Gosport w hrabstwie Hampshire. Temperatura wyniosła w środę ponad 36 stopni. No i Polska też szykuje się na upał. Ostrzeżenie wydano już dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części Polski. Maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie od 30 do 34 kresek. Jak w takim razie przetrwać ten czas?
6: Do 9, żeby wychodzić i później dopiero wieczorem, czyli około 20. Pamiętać również o odpowiednim nawodnieniu.
4: Przypomina dr Karolina Gile z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Meksykańskie szaleństwo na mundialu, wynik starcia z Czechami 3-0, awans do fazy pucharowej Mistrzostw Świata zapewnili sobie piłkarze Republiki Południowej Afryki, pokonali Koreę Południową 1-0, wcześniej i Bośnia i Hercegowina dzięki wygranej z Katarem wynik 3-1 zajęła trzecie miejsce w grupie B. No i świetne spotkanie mają za sobą też Brazylijczycy, którzy pokonali Szkotów 3-0, wieczorem Curaçao zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Niemcy z Ekwadorem. To teraz jeszcze siatka. Biało-czerwoni doskonale zaczęli walkę w turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pokonali Belgów 3-2 o 20. Podopieczni trenera Nikoli Drbicia powalczą z Turcją. Lato na całego. Dziś w całym kraju będzie bardzo ciepło, bardzo słonecznie. W wielu regionach temperatura przekroczy

Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek szklarniowy złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasnystaw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.

0: dzisiaj w powietrzu, nie tylko dlatego, że lato na pełnej, ale też dlatego, że to jest ostatni czwartek czerwca, ostatni czwartek roku szkolnego i super, że wybraliście RMF Max, żeby razem z nami rozpocząć ten czwartek.
1: Ekstra, Siameus, Irek Jakubek, to jest nasz wesoły duecik, który odpowiada na wszystkie wasze potrzeby i trudne poranne pytania.
0: Ojej.
1: Na przykład tak, na przykład co tam słychać w systemie kaucyjnym? Okazuje się, że puszki weszły w taki tryb, jedziemy dalej i jak oddajesz puszkę w Lublinie, to ona jedzie z Lublina do Niemiec.
0: Co
1: i tam dopiero
0: mówisz?
1: Tą puszeczkę, podróżniczkę
0: nasza
1: przerabiają.
0: Polska nasza Polska do sąsiada?
1: Tak, biało-czerwona, ale to jest super. To jest super, bo to pokazuje, że faktycznie dzięki systemowi kaucyjnemu to można pojechać na wakacje. I nie tylko, że zarobisz, jak będziesz oddawać, tylko nawet puszka ma szansę pojechać.
0: Jaki to jest dobry system.
1: Ja się już nawet tak nauczyłem robić.

0: Dzieciaki, którzy już sobie śpiewają przed jutrzejszym rozdaniem świadectw w szkole. Sorry, papi, 18,5 minuty po godzinie 7. Numery okolicznościowe pojawiają się tu na antenie RMF Max o poranku. Codziennie.
1: Pasuje też to sorry papi wszystkim tym, którzy się wybierają nad morze w pierwszym tygodniu lipca.
0: Ojoj.
1: Bo niestety idzie ochłodzenie. Ojoj. I z 30 zostanie skromne 17.
0: 17. Gdzie się podziało? Tamto 13. Bum, bum, bum, bum. Ale póki co 18,5 minuty po godzinie 7. Dajcie nam znać, co tam u was na termometrach. Nazwa waszej miejscowości, jaką macie temperaturkę. O 7 już prawie 19. Wysyłacie to wszystko SMS-em na 3001 bez żadnych dodatkowych opłat, a wszystko po to, żeby...
1: 300 przytulić od RMF Max naszej proszę waszej bardzo ulubionej porannej zabawie.
0: Pewnie. Ile tam u was na termometrach? Z nazwą miejscowości wysyłacie SMS-owo 3001.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: wszystkie mięsa surowe marynowane, czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Patryk spróbował szczęścia.
2: I co się stało?
3: Patryk!
4: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
1: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Modlnicy, 3 km od Ikei w kierunku Olkusza.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
1: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 26 czerwca w piątek widzimy się w Wadowicach na bulwarach nad Skawą. Zagrają Mortal. Zobacz, jak to jest. Grzegorz Chyży. Na niezapomniane

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: I po reklamie.
2: That's the spirit.
3: Tu są moi ludzie.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Uff, jak gorąco pomyśleli mieszkańcy Końskich na termometrach, których, uwaga, w okolicach już 20 kreski.
1: Podobnie jest w Tarnobrzegu, w Mechowcu czy w Nowej Dębie też 20, a nawet z plusem ta 20.
0: Tłuszcz się rozpuszcza, 21. Pozdrawiamy i witamy Monikę. Cześć Monia, siemano rano.
2: Cześć, dzień dobry,
0: cześć,
2: witam.
0: Cześć kochana, gdzie jesteś, jaka u ciebie temperatura o 7.29?
2: Wyjeżdżam do pracy, jestem w miejscowości Franciszku, województwo mazowieckie, 21 stopni.
0: Super.
2: U nas od rana.
0: Józefów ściska cię nie za mocno, bo tam równie gorąco, a wiadomo, przetrwać temperatury można bezpieczniej w lekkim dystansie.
1: Monia, 300 mamy dla ciebie w naszej zabawie piłkarz czy? I o to będziemy cię pytać, czy osoba, o której mówimy, to piłkarz czy może coś lub ktoś innego. Mhm. I ty musisz tylko powiedzieć, jak dobrze odpowiesz, to dostajesz pieniądze, a źle to ci zabieramy.
0: Tak, piłkarz czy dzisiaj, wiadomo, Curaçao, mecz na szczycie, reprezentacja Curaçao gra z Wybrzeszem Kości Słoniowej, zatem zaczynamy od szatni Curaçao, gdzie wybiega na murawę Tahith Chong. Efektownie przełożył sobie piłkę ten centkowany gepard murawy. Chong, Chong doskonale panuje nad piłką. Chong, gol!
1: Tahith Chong, Monika, to jest piłkarz, czy może niebieska odmiana pomarańczy, z których robi się ten popularny w Polsce likier Curaçao.
0: Piłkarz, czy
1: no? No, Monia, szybko.
2: Dobre pytanie, nie mam żadnego pojęcia, strzelam, piłkarz.
0: Brawo, no jak niebieskie pomarańcze, Monia, super,
1: brawo.
0: Super, przy piłce Ernesto Papiamento, syn legendarnego Eduardo Papiamento, w drugim pokoleniu podtrzymuje rodzinne tradycje piłkarskie, Papiamento, gol!
1: Papiamento, Ernesto, dodajmy, Monia, to jest piłkarz czy język, w którym mówią na Curaçao?
0: Curaçao, Papiamento.
2: Piłkarz.
1: Niestety język. 200 obronione, trzecia szansa. Monika, skup się.
0: Uwaga teraz, Margherita, piłkarz, być może w nowym sezonie zagra w Jagiellonii. Białystok na razie walczy o wyjście z grupy na mundialu. On i cała ekipa Curaçao. Margherita, gol!
1: Margherita to piłkarz, czy imię legendarnej pierwszej królowej Curaçao?
0: No.
2: Cały czas jadę z tym piłkarzem, nie mam pojęcia.
1: Monika, 2 dla ciebie, 200 są twoje.
0: I jedziemy z tymi piłkarzami. Ściski, pozdrowienia dla całego Franciszkowa.
2: Przyłączam się, dziękuję.

0: Podsiadło. Tak jest, Dawid Podsiadło jest od zawsze na liście ulubionych całego RMF Max. A i wy, słuchacze, pewnie dobrze się bawicie, słysząc jego propozycję pod tytułem Sezon. 20 minut i godzina 8.
1: Poznań kupił sobie używane niemieckie tramwaje. 16 konkretnie, po 200 tysięcy mniej więcej złotych za każdy. No i z tych 16 jeżdżą tylko dwa, a pozostałe 14 się nie nadaje.
0: A skąd te tramwaje przyjechały?
1: Z Bonn, z niemieckiego Bonn.
0: Bonn, czyli tym razem to nie my zrealizowaliśmy Bonn, tylko Bonn zrealizował nas. 19 minut i 8. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
6: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to, z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
7: I co, zapisałeś się już na studia?
8: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
7: Sprawdź Uniwersytet DSW Teis. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
8: Brzmi jak miejsce dla mnie.
9: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Teis. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Teis. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
10: Najlepiej słuchać w pracy.
11: Max robi mi dzień.
12: Max robi robotę. Yeah!
10: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
13: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą. Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Modlnicy, 3 km od Ikei w kierunku Olkusza.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Uwaga, super promocja w Teddy.
17: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: I po reklamie.

0: Uwaga, uwaga, do hymnu. To jest hymn zwycięzców. Tak się zaczyna. To jest hymn zwycięzców, którzy ustrzelili sobie 25 tysięcy złotych w RMF Max, a potem wybierają z katalogu wakacji najbardziej egzotyczne przygody i najbardziej tropikalne podróże.
1: Jeżeli podoba ci się taka opcja, to naprawdę możesz być ty. Jeżeli wykorzystasz super szansę, którą przygotowaliśmy dla ciebie w poranku.
0: Najbardziej opłaca się teraz. Teraz opłaca się najbardziej wejść do gry, która nazywa się Szyfr do Wygranej i można zdobyć nawet 25 tysięcy złotych.
1: A najbardziej opłaca się teraz, bo właśnie teraz mnożymy każde twoje zgłoszenie razy 1700.
0: Wchodźcie do gry, wysyłacie SMS o treści MAX na 7327, a my go pomnożymy. Tego SMS-ka razy, uwaga, 1700. Będzie jeszcze łatwiej wygrać.
1: Tak!
0: Jeszcze łatwiej wygrać. 25 tysięcy. MAX 7327.
2: Let's go. Sounds good.

0: Aśka Pery, ona to wie, jak nam poprawić taki czwartkowy nastrój 4 minuty przed godziną 8.
1: O 8 we Fleszu ważne wiadomości dla kierowców, a 4 w Śląskiem na wysokości Zabrza z utrudnieniami w kierunku Wrocławia.
0: Zostańcie, by poznać szczegóły. Będzie też o cenach paliw na wakacje, czy w górę, czy w dół. Szczegóły za chwilę.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
6: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
7: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
8: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
9: Tato, co to za pan?
10: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
9: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
10: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
9: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
10: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
9: To z Tauronem.
10: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
11: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku. Tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie. Taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
12: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
14: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
15: Notino. Today is yours. Feel good.
16: Wiemy, co jest ekstra.
17: Do tego się słucha.
18: Co jest hitem.
19: To ma potencjał.
16: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
20: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
21: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Jest ósma, jest Flash w RMF Max, czyli garść najnowszych informacji z kraju i ze świata. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. Runęły budynki, nie działa lotnisko w Caracas, jest mnóstwo ofiar i rannych. Trwa akcja ratunkowa. To pokłosie dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Wstrząsy wtórne miały magnitudę 7,5. Według ostatnich informacji przekazanych przez tamtejsze władze, pod gruzami są ludzie. Co najmniej 30 osób zginęło, a ponad 700 zostało rannych. Ale bilans ofiar prawdopodobnie wzrośnie. Ogłoszono stan wyjątkowy.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Są u nas sprawdzone informacje w pigułce, a czwórka w Śląskiem o poranku może wam sprawiać trochę więcej problemów. To jest odcinek między węzłami Zabrze Południe - Sośnica. W pobliżu Zabrza zepsuła się ciężarówka. Zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. I na tym nie koniec kiepskich wieści dla zmotoryzowanych. Tym razem powodem jest widmo podwyżek na stacjach paliw. Za tydzień rząd podniesie VAT na paliwo i zrezygnuje z urzędowego ograniczania wzrostu cen. Zatem będzie drożej. Dziś jeszcze benzyna stoi maksymalnie po 5,96, diesel po 6,11. A ze spraw ważnych dla Polaków jeszcze dziś w Senacie odbędzie się głosowanie nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Prace ruszyły wczoraj, a projekt zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, również tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która ureguluje kwestie majątkowe, dziedziczenia, a także nada drugiej osobie uprawnienia do dostępu do informacji medycznej. Senacka większość chce, by ustawa ekspresowo trafiła na biurko prezydenta.
2: To nie jest ustawa ani o czyichś przekonaniach, ani o czyichś wierze, ani ideologii, tylko o ludziach. O ludziach, którzy po prostu czekają, aż uregulujemy tę sprawę, aż osoby, które żyją w związkach nieformalnych, będą miały szansę na jakieś wsparcie ze strony państwa i w ogóle dostrzeżenie ich potrzeb.
1: Mówiła wicemarszałek Senatu z Lewicy Magdalena Biejata. Głosowanie nad projektem odbędzie się dziś. Teraz czas na mistrzowski flesz sportowy, a tuż potem najnowsza prognoza pogody dla całego kraju. I uwaga, są alerty. Dziś będzie naprawdę gorąco.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Radość meksykańskich kibiców na Estadio Azteca. Czechy pokonane 3-0. Cieszą się też kibice Republiki Południowej Afryki. Ekipa pokonała Koreę Południową 1-0 i awansowała do 1/16 finału. A powód do świętowania ma też Brazylia. Tej nocy pokonała Szkocję 3-0. Teraz gramy jak drużyna. Nie jesteśmy perfekcyjni, musimy ciągle poprawiać kilka rzeczy. Na przykład tempo gry z piłką. Mogliśmy to robić szybciej. No, cieszę się jednak, bo od pierwszego meczu drużyna szybko zrobiła

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Czterodniowy karnet na najbardziej gorący festiwal tego lata. Beats for Love. Do wygrania w tej godzinie w RMF Max. 5 po 8.

0: Jak jest fajnie, jak jest dobrze. To jest RMF Max, wasze ulubione gwiazdy u nas o poranku na antenie. I w cieniu tych gwiazd możemy sobie usiąść i dotrwać do końca tych ponad 30-stopniowych upałów.
1: Koniec, już wiadomo kiedy, do wtorku się pomęczymy, potem będzie
0: tak
1: chłodniej.
0: Ale fajnie, jak będzie lato na maksa, to i tak, nawet jak pogoda będzie nie taka, to sytuacja będzie ideolo. Pamiętajcie,
1: by
0: słuchać maksa przez całe wakacje.
1: Wiemy, co najczęściej zostawiamy w Uberach i taksówkach.
0: O, to się przyda przed
1: weekendem. Jest takie zestawienie, tak. Na miejscu trzecim słuchawki.
0: O, miejsce drugie, przepraszam.
1: Torby, plecaki.
0: I miejsce pierwsze.
1: Telefon.
0: To wszystko gubimy w Uberze, tak. Ale wiadomo, że najbardziej bolesna strata, której można doświadczyć w taksówce, to ten moment, w którym tracisz godność.

0: fajnie to zapowiedzieli. 19 minut po godzinie 8. To jest Justin Bieber i Nicki Minaj, ich Beauty and the Beat. A Beats for Love to jest festiwal, na który wejściówki rozdaje RMF Max. Yeah, baby. I tam będzie ten facet, będzie grał Calvin Harris. To jest naprawdę najbardziej gorące nazwisko tego wakacyjnego sezonu festiwalowego. Jeżeli chcecie zobaczyć Calvina Harrisa, to polujcie teraz na wejściówkę podwójną na cały festiwalowy szał na Beats for Love.
1: A ten festiwalowy szał w czeskiej Ostrawie, godzinę drogi od naszego Śląska, trwa przez 4 dni i poza Calvinem Harrisem do usłyszenia i zobaczenia też Alesso.
0: Będzie może nawet ten numer na scenie, także Dimitri Vegas.
1: Zagra też Marshmallow, no i cała mega długa lista artystów znanych wam także z anteny RMF Max. No i wy pod sceną też możecie być.
0: I teraz najlepsze, żeby zdobyć te wejściówki, to trzeba głosóweczkę nagrać na Messengerze RMF Max z waszą radością. Jakbyście się cieszyli, jakbyście wygrali dwuosobowy, czterodniowy karnet na Beats for Love, dajcie nam znać.
1: Robimy taką próbę radości, nagrywajcie swoją radość. Gdybyście wygrali taką wejściówkę na głosóweczkę i wrzucajcie na naszego maksowego Messengera.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: Sky Balance.
1: Zdrowit.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
1: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Już jest. Wyprzedaż.

0: Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
10: A pranie też za ciebie wstawi?
11: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
10: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
11: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank PKO S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank PKO S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
17: W RMF Max hit za hitem.
16: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Oj, rozgrzaliście do czerwoności Messenger RMF Max, dając próbkę waszej radości. Gdybyście wygrali wejścióweczki na imprezę, na której zagrają m.in. Calvin Harris, Dimitri Vegas, Alesso i Marshmello, Beats for Love i próbka entuzjazmu Pauli.
1: Oh my God,
0: jak słyszycie, to nie jest Paula, tylko to jest Paula.
1: Paula tak by się cieszyła, gdyby wygrała podwójny karnet na całe 4 dni tej imprezy w czeskiej Ostrawie 1-4 lipca.
0: Tak jest. Anastazja potwierdza, że jej głosóweczka to nagrane wszystkie festiwalowe świństwa. Ma się rozumieć. Podwójna wejścióweczka na 4 festiwalowe dni na Beats for Love dla Magdy! Dzięki której nauczyliśmy się trochę mówić po czesku.
2: Dziś ci zastawka Beats for Love. Woohoo, jedziemy tam!
0: Dalsza zastawka.
1: Następny przystanek.
0: Beats for Love. Wejścióweczki także jutro. Słuchajcie RMF Max przez cały dzień.

0: Stromae. Nie mógł się doczekać jutra, bo jutro Francja gra na mundialu, a on gra już dzisiaj w RMF Max 23 minuty przed godziną 9.
1: No skoro mundial, to mamy już nową miss tegorocznego mundialu.
0: Mamma mia, no, widziałem Eleonora.
1: Eleonora Incardona, włoska dziennikarka, okrzyknięta przez kibiców najpiękniejszą kibicką tych właśnie mistrzostw.
0: Italiano, ciao bella, tak bella, się z bella. Eleonorą Incardona. Witamy, no niby nie ma Włochów na mundialu, ale jak zobaczycie zdjęcia, to się przekonacie, że reprezentacja mimo wszystko znakomita. Znakomita, perfect.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I co, zapisałeś się już na studia?
11: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
10: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
11: Brzmi jak miejsce dla mnie.
12: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEIS.pl/Kraków. Uniwersytet DSW ITEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
14: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
16: Skoda.
17: Castorama!
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
17: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 26 czerwca, w piątek, widzimy się w Wadowicach.

0: RMF Max.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
1: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
4: Kraków 96 i 7 FM.

0: cudowny związek, o którym śpiewa Dawid Podsiadło. Ona idzie na imprezę, a on ogarnia całą chatę. Można, dziewczyny, mamy się tego uczyć od Dawida Podsiadło.
1: To jest
0: tak,
1: piękne.
0: Tak, my chłopaki będziemy się tego uczyć. 10 minut przed godziną 9, Asia Mełz, Jurek Jakubek. Dzień dobry, Polsko, poranek RMF Max. Macha do was radośnie.
1: Książulo.
0: No.
1: Przetestował kiełbasę z Kolima.
0: Jest z tego filmik?
1: Tak, jest z tego filmik.
0: I Instagram tego nie zablokował?
1: Nie. Jest nawet werdykt. Książulo wydał werdykt na temat kiełbasy z Kolima i mówi: zwykła marketówka.
0: To na temat kiełbasy z Kolima Paula, jedna z fanek. Ja widziałem takie zdjęcia z Kolima.
1: Tak?
0: I na tych zdjęciach widać promocję kiełbasy grubo przed tym, jak produkt pojawił się w sklepie.

0: Reklama.
1: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
2: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Modlnicy, 3 km od Ikei w kierunku Olkusza.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ostatni dzwonek i zabawa!
8: Już od 27 czerwca wskakuj do najnowszej strefy GoTrix w GoJump Mega Park Mateczny.
7: Czeka aż 13 nowych atrakcji. Bumper Cars, laserowy labirynt, ogromne zjeżdżanie, tory przeszkód i wiele więcej.
8: GoJump Mega Park Mateczny. Rzemieślnicza 20G. Bilety na GoJump.pl.

0: Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Lataj bez przesiadek z Krakowa oraz z Warszawy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dalej do innych niezwykłych miejsc jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Air Arabia. Where next?
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki.

0: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Playlista Co zrobi ci dzień.
3: Niech się dzieje.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
4: Czerwca, czwartek, godzina 9, Kinga Nega. Zapraszam na najświeższy flash i prognozę pogody. Gdzie jest ministra zdrowia? Jolanta Sobierańska-Grenda do tej pory nie zabrała głosu w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jej postawę krytykuje były szef resortu zdrowia Marek Balicki.
5: Minister teraz musi odbudować zaufanie do systemu, zwłaszcza osoby o niskim kapitale społecznym, słabiej zorientowane, nie mogą się bać korzystać z pomocy lekarskiej, a dzisiaj takie nastroje w jakichś środowiskach mogą się pojawić, czyli minister musi być na pierwszej linii frontu rozwiązywania tego bardzo
6: poważnego. A Jolanta Sobierańska-Grenda nie jest na pierwszej linii frontu.
5: No nie widać jej. Nie widać.
4: Mówił w rozmowie z Piotrem Selakiem Marek Balicki.
2: To jest RMF Max Kraków.
4: Radni Krakowa nie udzielili wotum zaufania prezydentowi za 2025 rok, choć zatwierdzili wykonanie budżetu i przyznali absolutorium. Za było 20 radnych, przeciw 20, nieobecnych było 3. Zabrakło więc wymaganej większości. Sytuacja jest nietypowa, bo dotyczy odwołanego w referendum 24 maja Aleksandra Miszalskiego. Dług Krakowa zbliżył się do 8 miliardów złotych. Miasto najwięcej wydało na oświatę i wychowanie – 4 miliardy. W sobotę 27 czerwca rozpoczną się prace na ulicy Tynieckiej. Jej prawie 50-metrowy odcinek zostanie zamknięty dla ruchu w rejonie skrzyżowania z ulicą Dąbrowa. Kierowców czeka objazd przez autostradę A4, ulicą Księcia Józefa i mostem Zwierzynieckim.
7: Przy skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowa jest tam wybudowany taki przepust pod takim potoczkiem, który tam płynie. No i mieliśmy do wyboru albo jakby iść za ciosem i kilka miesięcy temu zamknąć tą ulicę na stałe i w ciągu roku szkolnego, w ciągu normalnego funkcjonowania, nie wakacyjnego czasu, przebudować właśnie ten przepust, albo poczekać do wakacji. No zwyciężyła opcja, żeby poczekać do wakacji, no z powodu oczywiście nieco mniejszego natężenia ruchu.
4: Wyjaśniał Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Kraków wchodzi w upalny weekend. Dziś 29-30 stopni, ale w niedzielę nawet 36 kresek. Dlatego dzisiaj będziemy pytać Was, jakie macie patenty na przetrwanie tak gorących dni. Nasz reporter już szuka kąpielówek i za moment pojawi się nad zalewem Bagry. Sprawdzi, czy są już jakieś odpoczywające osoby. Porozmawia też z ratownikiem o bezpiecznym wypoczynku nad wodą. W niedzielę zabytkowe i współczesne tramwaje przejadą przez Kraków. Wszystko z okazji 125. rocznicy uruchomienia tramwaju elektrycznego w Krakowie. W wydarzeniu weźmie udział 30 pojazdów.
8: Tak naprawdę jednym, myślę, z najciekawszych tramwajów, który pojedzie w paradzie, to będzie tramwaj, który trafił do nas z Wrocławia. To jest tramwaj Maximus 325.
4: Mówił Marek Gęcarczyk z MPK.
2: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
4: Mieszkańców Krakowa czeka dzisiaj prawdziwie letni czwartek. Na niebie bezchmurnie i słonecznie przez cały dzień. Bardzo ciepło, na termometrach od 29 do nawet 31 stopni. Wiatr północny, przeważnie słaby, tylko chwilami umiarkowany. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc również ma być pogodna i ciepła, na termometrach 16 stopni, a jutro jeszcze wyższe wartości na termometrach do 32.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
9: Hity na maksa. A RMF Max zawsze przypomina o najważniejszych okolicznościach i wydarzeniach, bo skoro jutro jest koniec roku szkolnego, tak, to dzisiaj

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Nie tylko czuć w powietrzu, ale również słychać z głośników, że przed nami pierwszy wakacyjny weekend. Chcę więcej, to Fukaj i Liwka po dziewiątej w RMF Max. Miejmy tylko nadzieję, że to więcej nie tyczy się temperatur. No, ale chcieliśmy lato, prawda? To je mamy. Przynajmniej do końca tego tygodnia. Mamy też dużo orzeźwiających hitów na Maxa, którymi będę was chłodził przez głośniki do 13. Piotrek Świderski po tej stronie. Dzień dobry i zapraszam tutaj byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Kygo i Selena Gomez za chwilę. Zostańcie blisko Maxa.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
6: Tomasz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
10: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
11: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
10: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
11: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
10: To z Tauronem.
11: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
12: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
13: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
14: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
15: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną. Z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
16: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
17: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Uwaga! Super promocja w Teddy!
20: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
21: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
22: I po reklamie.
23: To jest RMF Max.
24: To co grają to jest prawdziwa betarda.
25: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
26: Hity na maksa.
27: RMF Max. Kraków 96,7 FM.

Fodera już rozgrzewa się przed startem sezonu imprezowego na Ibizie. Jego Think About Us do spółki z D.O.D. i Poppy Baskam w RMF Max Kraków. A sezon kąpielowy w naszym mieście wystartuje już w ten weekend. W końcu zostanie otwarty Zakrzówek. Dostał zgodę sanepidu, ale z pewnymi ograniczeniami, bo maksymalnie na wszystkich pomostach będzie mogło przebywać tylko 300 osób. Myślę, że czasami to więcej mogło stać w tych kolejkach do wejścia. No ale można w ten weekend wyskoczyć też do Przylasku Rusieckiego, jeśli macie ochotę. Bawcie się dobrze i przede wszystkim bezpiecznie.

0: muzyczne Moving into the Sun i You Girl w RMF Max. Słońca co prawda w najbliższych dniach będziemy mieć pod dostatkiem w naszym kraju, ale jeśli chcesz sprawdzić, czy równie mocno będzie świecić gdzieś indziej, to za 25 tysięcy spokojnie ogarniesz sobie jakiś fajny wyjazd. Żeby jednak to się udało, musisz najpierw wbić się do finału naszej zabawy z szyfrem. Mogę ci zagwarantować, że przez 10 minut będzie to zdecydowanie łatwiejsze, bo każde zgłoszenie mnożymy aż 670 razy. Tak więc jak w tym momencie zgłosisz się SMS-em z hasłem MAX na numer 7327 za 3,69, to zamiast jednego losu dostaniesz ich 670. Chyba to spoko deal, co nie? No to korzystaj i graj o 25 koła w czwartek. Hasło MAX na 7327. Albo strona rmfmax.pl. Tutaj również działa bonus razy 670.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
6: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
14: Skoda.
15: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Eichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Mieszkańców Krakowa czeka dzisiaj prawdziwie letni czwartek. Na niebie bezchmurnie i słonecznie przez cały dzień. Bardzo ciepło, na termometrach od 29 do nawet 31 stopni. Wiatr północny, przeważnie słaby, tylko chwilami umiarkowany. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc również ma być pogodne i ciepła, na termometrach 16 stopni, a jutro jeszcze wyższe wartości na termometrach do 32.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: Hity na maksa!
4: RMF Max.

0: Spiralowe Turn the Lights Off w RMF Max Kraków. To Juste, Jax, Ali i On robią nam dobry podkład przed pierwszym wakacyjnym weekendem. Gdyby ktoś chciał już dzisiaj go przywitać, to Klub Studio wieczorem odpala ostatnią w tym sezonie legendarną czwartkową dyskotekę. Zagrają rezydenci DJ Namtek i DJ Antybiotyk. Poza tym dzisiaj możecie pobawić się również w koko przy szpitalnej. Na miejscu czekać będą specjalne promki dla studentów, a z głośników przez całą noc rap, hip-hop i R&B. Prozak na Placu Dominikańskim też zaprasza na czwartkowy balet. Tutaj z kolei wydarzenie pod hasłem Polish Style, czyli taki muzyczny miszmasz od Reniusi z Mandaryny po współczesne brzmienia Baila, Era Records i czy Okiego. Wszędzie jak coś ruszają po 22.
1: To jest nowość RMF Max.
0: A my tymczasem w programie Byle do obiadu w RMF Max Kraków ruszamy z nowością od Ariany Grande. Hate that I made you love me. Posłuchajcie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Lataj bez przesiadek z Krakowa oraz z Warszawy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dalej do innych niezwykłych miejsc jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Air Arabia. Where next?
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
5: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: No to pa!
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Exotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
1: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 26 czerwca, w piątek, widzimy się w Wadowicach.

0: RMF Max.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Słoneczne przedpołudnie w Krakowie. Kinga Nega, zapraszam na najświeższy flash. Potem prognoza pogody, jest 11. Nie będzie podpisu premiera pod postanowieniem prezydenta o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Jak ważny jest ten podpis i co oznacza jego brak?
2: Procedura odebrania orderu Orła Białego nie będzie zakończona. Brak kontrasygnaty uniemożliwi publikację postanowienia, a bez tego decyzja Karola Nawrockiego, jak mówi konstytucja, nie wejdzie w życie i nie wywoła skutków prawnych. Formalnie odznaczenie trzeba więc będzie uznawać tylko za zwrócone przez Wołodymyra Zełenskiego.
1: Tłumaczył Tomasz Skory.
0: To jest RMF Max Kraków.
1: Teraz przenosimy się na lotnisko w Banicach. Celnicy udaremnili przemyt 100 kg katu, rośliny o właściwościach odurzających. Narkotyki były ukryte w 4 walizkach należących do 2 obywatelek Izraela, które przyleciały z Tel Awiwu. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej potwierdzili obecność katynonu, substancji o silnym działaniu pobudzającym. Wartość zabezpieczonego towaru to ponad 500 000 zł. Kobiety zostały aresztowane na 3 miesiące, grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Kąpielisko Zakrzówek będzie znowu otwarte. Jak już Was informowaliśmy, od jutra będzie można się tu ponownie kąpać. Przypominamy, popularna miejscówka została zamknięta na początku czerwca z powodu występowania w wodzie nieznanej substancji.
3: Okazało się, że jest to zawiesina pochodzenia biologiczno-naturalnego, ponieważ jest to orzęsek, który występuje naturalnie w wodzie. Natomiast w dużych skupiskach tworzy on taką czarną plamę o lekko brunatnej barwie.
1: Sanepid zgodził się na ponowne otwarcie kąpieliska, a urzędnicy podkreślają, że pojawienie się orzęska w wodzie potwierdza, że jest ona czysta. Skąd ten wniosek?
3: Też jest bardzo czułym biowskaźnikiem, który jest wrażliwy na zanieczyszczenia wody, co wskazuje, że w wodzie, w akwenie nie ma substancji, które są zagrożeniem dla życia biologicznego.
1: Mówił Sławomir Farbaniec z Zarządu Inwestycji Sportowych. Z kolei Mariusz Czop, profesor AGH, uważa, że występowanie dużej liczebności orzęsków w tym przypadku nie świadczy o czystości wody, tylko o zaburzeniu równowagi biologicznej w zbiorniku. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Zbliża się weekend. W Krakowie jak zawsze dużo się dzieje. Na które wydarzenia warto zwrócić uwagę? Nasz reporter ma kilka propozycji.
4: No, do niedzieli trwa choćby Etno Kraków rozstaje. W programie koncerty, potańcówki i wydarzenia plenerowe inspirowane muzyką etniczną i tradycyjną z różnych stron świata. W weekend zaplanowano także coś dla fanów dobrej kreski, czyli Kraków Comics Festival. Startuje również Festiwal Miłosza czy Summer Jazz Festival Kraków.
1: Mówił nasz reporter Przemek Błaszczyk. Teraz prognoza pogody. Dużo błękitu, dużo słońca i naprawdę wysoka temperatura. Zdaniem synoptyków dziś w Krakowie od 29 do 31 stopni. Przez cały dzień zachmurzenie małe, w prognozach oczywiście bez opadów deszczu. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr wieje z północy, jest przeważnie słaby. Noc również ma być ciepła i pogodna. Temperatura zatrzyma się w okolicach 16 kreski. Warunki biometeo będą sprzyjać naszemu samopoczuciu.
0: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun. Hity na maksa.
5: Spokojnie, w tej godzinie również ich nie zabraknie. Milky, Just the Way You Are w remixie Davida Getty, tak zagram wam na początek. A później m.in. nowy Teddy Swims, Mr. Know It All, no i też będzie muzyczna perełka. Ale tytuł jeszcze wam nie zdradzę. Powiem tylko tyle, że naprawdę warto zostać. Piotrek Świderski, to jest cały czas Byle do obiadu w RMF Max. Zapraszam.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że

Nasz misiaczek Teddy Swim z jego Mr. Know-It-All w RMF Max. A teraz tak jak zapowiadałem, na otwarciu godziny mam dla was muzyczną perełkę na czwartek. Cofniemy się do roku 2001, bo właśnie wtedy na radiowych playlistach rządziła ona, ta amerykańska raperka Ivy z kawałkiem Who's That Girl, teraz w RMF.

0: ponadczasowy wymiatacz parkietów w nowej wersji Kylie 2026 brzmi właśnie tak. Akcent Sera i Misha Miller, Don't Leave na antenie RMF Max. Dobra, słuchajcie, zrobię to. Może nie dostanę okrzanu. Uwaga! Od teraz razy 1450 mnoży każdego wysłanego maksa SMS-owo pod 7327 za 3 zł 69 groszy. Tylko przez 10 minut będzie trwała najlepsza okazja dnia, żeby zgłosić się do naszej zabawy z szyfrem o 25 tysięcy złotych. Jeśli chcesz być w tym gronie osób, do których po południu możemy zadzwonić, to nawet się nie zastanawiaj, naprawdę, i wbijaj do gry z hasłem MAX pod 7327 albo przez rmfmax.pl.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
1: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hit na maksa.
12: Kraków 96 i 7 FM.

0: Przy takich brzmieniach klima od razu jakoś tak mocniej chłodzi. Takie cuda działa Hollow od Ebena w RMF Max Kraków. A jakie cuda czekają nas jeszcze w ramach trwających dni naszego miasta? O tym teraz trochę więcej Przemek Błaszczyk.
1: Do niedzieli trwa choćby Etno Kraków rozstaje. W programie koncerty, potańcówki i wydarzenia plenerowe inspirowane muzyką etniczną i tradycyjną z różnych stron świata. W weekend zaplanowano także coś dla fanów dobrej kreski, czyli Kraków Comics Festival. Startuje również Festiwal Miłosza czy Summer Jazz Festival Kraków. Wisienką na torcie będzie Festiwal Kultury Żydowskiej. Ta impreza rozpocznie się 1 lipca i do programu Festiwalu Kultury Żydowskiej będziemy jeszcze wracać na naszej antenie.
0: A tymczasem wróćmy do muzy. Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love. Najpierw, a później Shimza, Fire, Fire. Tak, zagram wam teraz w RMF Max Kraków.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Dom przy plaży, o tym chyba każdy marzy. Wraca do nas szwedzka ekipa, ich słoneczna nowość na wakacje. Jubel, czekają na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hot Bands. Polecam wam ten beat i czekam na głosy pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to, z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
4: Masz apetyt na coś dobrego? Gastromiasto wraca do Krakowa. Ponad 50 restauracji, 120 wystawców, muzyka, strefa dla dzieci i konkursy z nagrodami. Start 26 czerwca na Bulwarze Czerwieńskiego. Partnerem wydarzenia jest aplikacja Volt.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk. Z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali. Ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
8: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
13: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: 31 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wiemy, co jest ekstra.
2: Do tego się słucha.
3: Co jest hitem.
4: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Dużo błękitu, dużo słońca i naprawdę wysoka temperatura. Zdaniem synoptyków dziś w Krakowie od 29 do 31 stopni. Przez cały dzień zachmurzenie małe, w prognozach oczywiście bez opadów deszczu. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr wieje z północy, jest przeważnie słaby. Noc również ma być ciepła i pogodna. Temperatura zatrzyma się w okolicach 16 kreski. Warunki biometeo będą sprzyjać naszemu samopoczuciu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288. RMF.

pracy. Na chwilę przed godziną 11 można się poczuć jak nad basenem na wakacjach all inclusive. To Nicki Jam i Enrique Iglesias w RMF Max Kraków. Boskiego Enrique już gościliśmy w tym roku w naszym kraju. Grał na początku maja w Gdańsku. No a dokładnie za tydzień w Krakowie zagra jego dobry znajomy Ricky Martin. Globalna ikona latynoskiego popu, zdobywca 2 nagród Grammy i 5 Latin Grammy, wystąpi już 2 lipca w Tauron Arenie. Bilety z tego co widzę jeszcze są dostępne i to w naprawdę przystępnej cenie, więc jak tylko macie ochotę zobaczyć Rickiego na żywo w akcji, to poklikajcie trochę w sieci, na pewno znajdziecie. A ja klikam magiczny przycisk play i gram wam I Can't Wait od Boba Sinclaira i Kaizy w RMF Max Kraków.

0: Reklama.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
7: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
8: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy!
9: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy.
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Wybiła 11, to przedpołudnie z RMF Max Kraków, Kinga Nega. Zapraszam na najświeższy flash. W Gdańsku startuje dwudniowa konferencja o odbudowie Ukrainy. Głównym tematem rozmów będzie międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. Kto weźmie w niej udział?
2: Są m.in. premier Ukrainy Julia Sfyrydenko, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen czy kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
3: Hala, w której odbywa się konferencja, jest na pewno najlepiej strzeżonym miejscem w Trójmieście. Zamknięta została ulica Żaglowa. Aby dostać się nawet w okolice hali, trzeba przejść kontrolę bezpieczeństwa w specjalnie postawionym namiocie wokół setki policjantów.
1: Tyle Michał Radkowski i Stanisław Pawłowski.
0: To jest RMF Max Kraków.
1: Od 27 czerwca kierowców w Krakowie czekają zmiany na ulicy Tynieckiej. Rusza przebudowa przepustu przy skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowa, a 50-metrowy odcinek drogi zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu. Kierowców czeka objazd przez autostradę A4, ulicę Księcia Józefa i most Zwierzyniecki.
4: Tam niestety kłopot z tym przepustem polega na tym, że tam jest za mało miejsca, żeby to robić połówkowo, żeby chociażby zapewnić tam na przykład ruch wahadłowy. Tam po prostu nie ma miejsca, bo na każdą stronę inspektorzy rozpatrywali taką opcję przeprowadzenia przebudowy tego przepustu, żeby jednak w jakiejś formie ruch przez ulicę Tyniecką właśnie przy tej ulicy Dąbrowa, przy skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowa został zachowany, ale tam po prostu fizycznie nie ma miejsca.
1: Wyjaśnia Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. 12 milionów złotych otrzymał Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie z Krajowego Planu Odbudowy. Środki zostaną przeznaczone między innymi na rozwój systemów informatycznych, digitalizację dokumentacji medycznej i wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Jak podkreślają władze placówki, inwestycja ma przyspieszyć modernizację szpitala, poprawić bezpieczeństwo danych i wpłynąć na jakość opieki nad pacjentami. Upały nadciągają. Już dzisiaj w Krakowie temperatura ma się wahać od 29 do 31 stopni. W niedzielę termometry mają wskazać nawet 36 kresek. Dlatego dzisiaj nasz reporter Przemek Błaszczyk wybrał się nad Zalew Bagry. Dzień dobry, Przemku.
5: Dzień dobry, cześć.
1: Czy są już jakieś osoby odpoczywające nad wodą?
5: Oczywiście, że są, ale mamy 11 w czwartek, no i w związku z tym jest miejsce na kocyk. A teraz uwaga. No i tak się właśnie chłodzi dzieci w Krakowie w czasie 40-stopniowych upałów. Dokładnie tak się robi. Dlaczego bagry?
6: Dlatego, że mam tu bliziutko. Dwa kroki.
5: Tu w ogóle tutaj strasznie duże miejsce jest, nie? Jakby dzisiaj, nie? To nie jest sobota.
6: Nie, no bardzo właśnie. Dobra godzina.
5: Najlepszy czwartek.
6: Idealny.
7: Wczoraj było jeszcze mniej ludzi, no może o 8, ale...
5: Bo jeszcze się boją tej wody, no bo tak,
7: nie,
5: że zimno.
7: Woda ma prawie 25 stopni, więc to naprawdę już cieplejsza nie będzie chyba. Nie.
5: Wpadajcie teraz, zajmę wam miejsce.
1: Na bagry jeszcze dziś wróci. Gorąco, a nawet upalnie w Krakowie. Wyjątkowo wysokie wartości na termometrach dzisiaj od 29 do 31 stopni, jutro 32 stopnie, a w niedzielę, uwaga, nawet 36 kresek. Zachmurzenie małe przez cały dzień bez opadów deszczu. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr nie przyniesie ochłody, wieje z północy, jest przeważnie słaby, a noc również ma być pogodna i ciepła, 16 stopni.
8: Dziś w kalendarzu Dzień Marynarza, więc płyńmy dalej przez te wzburzone wody czwartku. Tu cały czas RMF Max i byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Świderski, witajcie po 11.00.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey Bugajska 6x8 Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.

0: jak wam siedzi nasza nowość? Moonlight i Fordo, Alabama Ten w RMF Max. Na tego bęgera można już głosować w zestawieniu najlepszej 30 listy Hot Bands. No, kto wie, może dzisiaj uda im się zadebiutować w najlepszej dyszce. Fajnie by było. Jeśli chcecie im pomóc, to na rmfmax.pl w zakładce Hot Bands możecie zagłosować na Moonlight i Fordo.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
3: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
4: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow!
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie. Taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof Kosodzicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
18: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
19: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
20: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
21: I po reklamie.

Bardzo klimatyczne Kyoto od Kubana i Zali przed momentem w RMF Max Kraków. Oboje w tym sezonie pojawią się na scenie Strefy 57 w Przytkowicach, to już potwierdzone. Co prawda nie razem, bo Kuban na festiwalu 18 lipca, a Zalia 15 sierpnia. Naprawdę mocne eventy jeszcze przed nami w tamtym miejscu i na pewno będziemy wam o nich jeszcze przypominać na naszej antenie. No i pewnie też rozdamy jakieś bilety. Tak to już u nas bywa, że wysyłamy was na najgorętsze imprezy w okolicy. Najbliższe wydarzenie w Strefie 57, 4 lipca i wtedy będzie okazja zobaczyć m.in. tam White'a 2115, Kizo czy Malika Montanę. Pełny line-up i pełny harmonogram wszystkich wydarzeń możecie sobie obczaić na ich oficjalnym fejsie albo stronie. Polecam kliknąć w wolnej chwili, bo może się okazać, że wasz ulubiony artysta wkrótce się tam pojawi.

0: chwili idealnie z tym odświeżeniem z Ogzoka. Andy Dusty Harris za nami w RMF Max. Z kolei ty możesz dziś trafić nawet 25 tysięcy złotych w naszej zabawie szyfr do wygranej. Uwaga, ponownie odpalamy szybki strzał i tym razem masz 999 razy więcej szans na finał o 25 koła. Mnożymy przez następne 10 minut wszystkie zgłoszenia na rmfmax.pl i wszystkie SMS-y z hasłem Max wysłane pod 7327 za 3,69. Niebawem również podamy pierwszą cyfrę szyfru za Friko, więc bądź blisko Maxa. Ale jak na razie tego Maxa wyślij na 7327.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica S.p.A.
6: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: A ona była... A teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
8: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
9: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
10: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Halo Kraków! Świętuj z nami 40 lat dewelopera Archicom. To doskonały moment, by znaleźć swoje wymarzone mieszkanie i skorzystać z najlepszych ofert. Z okazji 40 urodzin Archicom przygotowaliśmy wyjątkowe rabaty na mieszkania. Nawet do 150 tysięcy złotych. Urodzinowe promocje oraz gwarantowane prezenty dla odwiedzających. Przyjdź na spotkanie. Salon sprzedaży Archicom. Ulica Lubicz 23A.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: Gorąco, a nawet upalnie w Krakowie. Wyjątkowo wysokie wartości na termometrach. Dzisiaj od 29 do 31 stopni, jutro 32 stopnie, a w niedzielę, uwaga, nawet 36 kresek. Zachmurzenie małe przez cały dzień bez opadów deszczu. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr nie przyniesie ochłody, wieje z północy, jest przeważnie słaby, a noc również ma być pogodna i ciepła, 16 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

tak, w czwartek już możemy się czuć, jakby ktoś z nas wysysał energię, ale na pewno to nie jest sprawka Kevina z Tame Impala i Jennie z Blackpink. Ich Dracula przed momentem w RMF Max Kraków. A jeśli chcecie się doładować w weekend z dobrym żarełkiem, to już jutro na Bulwarze Czerwieńskim rusza Gastro Miasto 2026. Będzie to już druga edycja tego sezonu, na której czekać na was będą topowe krakowskie knajpy i street foodowe koncepty ze swoimi stanowiskami. Poza tym również masa dodatkowych atrakcji, m.in. strefa rękodzieła, strefa dla dzieci czy scena muzyczna, na której DJ będą prezentować swoje live sety. Wstęp na wydarzenie jest free, płacicie tylko za to, na co macie ochotę. No to co, do zobaczenia gdzieś tam przy smoku. Obym tylko po tych wszystkich pysznościach nie pękł jak on kiedyś.

0: Reklama.
1: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Gorące emocje w rześkiej atmosferze? Kibicuj razem z nami w Mistrzostwach Świata Juniorów i U23 w kajakarstwie slalomowym i krosie. Zapraszamy od 30 czerwca do 5 lipca na tor kajakowy przy ulicy Kolna 2 w Krakowie. Podziwiaj rywalizację najlepszych zawodników i dopinguj swoich faworytów. Do zobaczenia na torze kajakowym przy ulicy Kolna 2. Partnerami wydarzenia są Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tworzymy Polski Sport oraz Województwo Małopolskie.
7: Zapraszam serdecznie. Łukasz Smułka, Marszałek Województwa Małopolskiego.
8: Mamo, tato, zobaczcie te stroje!
9: To pokaz barokowych kreacji.
10: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
8: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
9: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
10: A dla miłośników historii, największa grupa rekonstruktorów, pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
9: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
8: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy!
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.

0: Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: I po reklamie.
5: Słoneczne, gorące południe w Krakowie. Kinga Nyga, zapraszam na najświeższy flash i prognozę pogody. Zaczynamy. Na piłkarskim mundialu mamy już pierwsze kluczowe rozstrzygnięcia i znamy pierwszą parę 1/16 finału. O niej opowie Patryk Serwański.
6: Pierwsza para. Kanada zagra w fazie pucharowej z RPA. Kanadyjczycy przegrali wczoraj ze Szwajcarią 1-2. Z kolei RPA niespodziewanie pokonało Koreę Południową 1-0. Obie ekipy w swoich grupach zajmują drugie lokaty. Dalej grają też Helweci, a pierwszą drużyną z trzeciego miejsca pewną awansu jest Bośnia i Hercegowina. 4 punkty wywalczone w grupie B.
5: W turnieju oczywiście nadal świetnie spisujące się Brazylia, Maroko i Meksyk, który w nocy pokonał Czechy 3-0. Nasi sąsiedzi wracają do domu. A dzisiaj późnym wieczorem Curaçao zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Ekwador z Niemcami. Później mecze Japonia-Szwecja, Tunezja-Holandia i Turcja-Stany Zjednoczone.
7: To jest RMF Max Kraków.
5: Wracamy na nasze krakowskie podwórko. Ulica Starowiślna jednak pozostanie dwukierunkowa. Miasto rezygnuje z planów wprowadzenia jednego kierunku ruchu. Ulica przejdzie remont, ale jej układ się nie zmieni. Nie powstanie też planowana ścieżka rowerowa, ani szersze chodniki. Unijna dotacja, co ważne, nie przepadnie. Ponad 80 milionów złotych zostanie przeznaczone na zakup nowych tramwajów. Słoneczne i bardzo ciepłe popołudnie przed nami. Dziś na termometrach od 29 do 31 stopni. Niektórzy już szukają ochłody nad wodą. Nad bagrami jest nasz reporter Przemek Błaszczyk. No, to są właśnie te momenty, kiedy można łączyć przyjemne z pożytecznym.
8: Słuchajcie, no, dlatego kocham swoją robotę właśnie, bo można sobie gdzieś tam na boku zawsze popływać. Mogę na sekundę? Jak sobie tam radzicie z tymi upałami?
9: Bliżej wody jest chłodniej i fajniej,
8: czyli polecasz?
9: No, sam wszedłeś, więc chyba możesz powiedzieć.
8: No wiadomo.
9: Całkiem fajnie. Jest bardzo fajna woda. Byliśmy tu jakieś kilka tygodni temu, to ciężko było wejść. Teraz jest w porządku ta woda, jest naprawdę fajna.
8: No także jak słyszeliście, nie ma na to czekać. Prasujcie kąpielówki i wpadajcie na wagry.
9: Dobra, dzięki bardzo.
8: Kinga, zamykaj radio. Czekam na was.
5: No jak po takim zaproszeniu odmówić? Dziś jeszcze wrócimy nad zalew i porozmawiamy o bezpieczeństwie nad wodą. I jeszcze jedno kąpielisko. Orzęsek to mikroorganizm, który doprowadził do zmiany zabarwienia wody i był przyczyną zamknięcia Zakrzówka. Kąpielisko, jak wiecie, od jutra znowu będzie czynne. Jak wyjaśniają urzędnicy, orzęsek występuje naturalnie w wodzie, jest też bardzo wrażliwy na zanieczyszczenia, stąd jego obecność jest dowodem na czystość Zakrzówka. Inaczej interpretuje to profesor Mariusz Czop z AGH.
10: Żeby orzęski były bioindykatorem, czyli wskaźnikiem jakości wody, ważna jest przede wszystkim ich liczebność, ale też skład gatunkowy. Więc jeżeli tutaj widzimy, że wizualnie doszło do zmian w składzie gatunkowym orzęsków albo w ich ilości, to nie świadczy to o czystości wody, tylko świadczy to o zaburzeniu równowagi biologicznej w tym zbiorniku.
5: Argumentuje naukowiec. Teraz prognoza pogody. Dzisiaj sprawdzą się wyłącznie przewiewne ciuchy, no bo to będzie bardzo gorący czwartek w Krakowie. Temperatura ma się wahać od 29 do 31 stopni. Dużo błękitu i słońca, w prognozach bez opadów deszczu, a warunki biometeo dziś niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr wieje z północy, jest przeważnie słaby, chwilami tylko umiarkowany. Noc również pogodna i ciepła, temperatura zatrzyma się w okolicach 16 kreski, jutro powyżej 30.
11: Po 12 w RMF Max łapiemy dobry popołudniowy vibe z duetem Another i 50 Fall Ultra. Ich numer Talk to You już rozpędza się w waszych głośnikach, a przed radiowym majkiem niezmiennie Piotrek Świderski. Polecam się jeszcze do 13, oczywiście z samymi hitami na maksa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Run River w RMF Max. Takie reggae na bicie od Davida Getty i Aloka, którzy wyjaśnili wszystkim, że jednak można tak eksperymentować z muzą i naprawdę fajnie to brzmi. No a u nas też się wyjaśniło w kwestii 25 koła, bo dostałem przed chwilą info, że za godzinę poddamy wam na antenie tą długo wyczekiwaną pierwszą cyfrę szyfru. Finał jak zwykle u Ani i Fiołasa, więc nadal możecie się jeszcze zgłaszać. Nadal wasz numer może zostać wylosowany, tylko no wiadomo, najpierw trzeba wysłać do nas SMS z hasłem Max na numer 7327 za 3,69 zł, albo przeklikać formularz online na rmfmax.pl. RMF Max, RMF
1: Max. Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając w spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowi.
11: I po reklamie.

Shadow z singlem Na Błysk w RMF Max Kraków. Na Błysk to polecam ogarnąć swoje rolki czy wrotki na sobotni przejazd Night Skating Kraków. Przypominam, że trasa zielona startuje o 19 spod Muzeum Narodowego, a czerwona o 20.30. Jutro natomiast jeszcze możecie sobie poćwiczyć i wpaść na bezpłatne warsztaty schamowania, tylko musicie się zorientować, czy są jeszcze miejsca, bo liczba jest mocno ograniczona. Początek zajęć jak coś o godzinie 18, również pod muzeum, a szczegóły znajdziecie na fejsie Akademii Rolkarza. Polecam zajrzeć.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Warto przypomnieć, czym dziś zaskoczył nas poranek w RMF Max.
2: Książulo przetestował kiełbasę z Kolima.
3: Jest z tego filmik?
2: Tak, jest z tego filmik.
3: Instagram tego nie zablokował?
2: Nie.
3: Widziałem takie zdjęcia z Kolima.
2: Tak?
3: I na tych zdjęciach widać promocję kiełbasy grubo przed tym, jak produkt pojawił się w sklepie.
4: Śmiej się od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Aloha lato! Wskakuj do Parku Wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok Parku Wodnego na www.hotelswing.pl.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price.

0: Price. Great brands.
1: To dobry czas na letni remont, bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dom Lucas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. ASMB. Kraków, ulica Bogdana Zielińskiego 24. Albo na jackpolska.pl.
3: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum. Różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Tanie tutaj jest. Stokrotka.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Rządzimy hitami od zawsze.
12: Tak się gra.
13: RMF Max.
11: Kraków 96 i 7 FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
15: Dzisiaj sprawdzą się wyłącznie przewiewne ciuchy, no bo to będzie bardzo gorący czwartek w Krakowie. Temperatura ma się wahać od 29 do 31 stopni. Dużo błękitu i słońca w prognozach bez opadów deszczu, a warunki biometeo dziś niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr wieje z północy, jest przeważnie słaby, chwilami tylko umiarkowany. Noc również pogodna i ciepła. Temperatura zatrzyma się w okolicach 16 kreski. Jutro powyżej 30.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
12: RMF Max.
11: RMF Max Kraków.

jeszcze króciutki moment i znowu zobaczymy ją na scenie. Ale jak na razie mamy ją u nas w radiu. Daria Zawiałow na antenie RMF Max Kraków. Wiosenna trasa koncertowa Darki w maju 2027, a nasze miasto odwiedzi dokładnie 22 maja, zagra wtedy w Tauron Arenie. Kolejna pula biletów wystartowała, ale te najlepsze miejsca błyskawicznie się wyprzedają, więc radzę się zainteresować tematem nieco wcześniej, jeśli macie ochotę wpaść. A tymczasem zaraz tutaj padną Anka i Fiołas. Program I Wszystko Gra startuje po 13, a ja już się zawijam. Piotrek Świderski, wielkie dzięki za dziś. Trzymajcie się i do następnego. Na razie, cześć!

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
2: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są z tobą. Wracamy do domu, na Ziemię Świętą, tam gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
3: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie 2,99 za każdą

0: 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
2: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
3: A przyszłość? Niech się martwią przyszłe pieniądze.
4: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
5: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Notino. Today is yours. Feel good.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hit na maksa.
2: Kraków 96 i 7 FM.
4: Kinga Nega cały czas z wami na 96,7 FM. Czas na najświeższy flash. Jest 13. Ponad 3 miliardy euro pożyczki na wsparcie budżetu jeszcze dziś ma otrzymać Ukraina. Ogłosiła to na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Na co Ukraina przeznaczy te środki?
5: Te ponad 3 miliardy euro to pieniądze, które Ukraina wykorzysta przede wszystkim na wzmacnianie swojej obrony przed rosyjskimi atakami, a to dopiero początek, bo w sumie nasz sąsiad ma otrzymać 90 miliardów euro unijnej pożyczki. W najbliższych dniach zacznie się wypłata kolejnych pieniędzy, tym razem 6 miliardów. Euro. Ta kwota ma pójść na produkcję dronów. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła też, że Ukraina może liczyć, że w przyszłości dołączy do wspólnoty.
4: Tyle Michał Radkowski.
2: To jest RMF Max Kraków.
4: IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Gdy temperatura przekracza 30 stopni, warto ograniczyć długie przebywanie na słońcu, regularnie pić wodę i nosić lekką odzież. W najbliższą sobotę, 27 czerwca, ruszą prace na ulicy Tynieckiej. Zamknięty zostanie 50-metrowy fragment drogi w rejonie skrzyżowania z ulicą Dąbrowa. Zostanie wyznaczony objazd.
6: Przez 2 miesiące, czyli przez lipiec, sierpień, ulica Tyniecka przy skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowa niestety, ale będzie nieprzejezdna. Tutaj zalecany objazd jest przez autostradę A4, przez ulicę Mirowską Księcia Józefa. To jest taki rozsądny objazd całego tego odcinka.
4: Mówił Krzysztof Wojdowski z ZDMK. Mieszkańcy Krakowa szukają miejsc, gdzie można się nieco ochłodzić. Dużą popularnością cieszy się zalew nad Bagrami. Od kilku godzin jest tu też nasz reporter Przemek Błaszczyk, który nawet pozwolił sobie w czasie pracy, jak słyszę, na kąpiel.
7: Dokładnie tak, jestem.
4: Co ważne, wypoczywając nad Bagrami, macie opiekę ratowników.
7: Od 10 każdego dnia chłopaki czuwają tutaj nad waszym bezpieczeństwem i są tu ze mną.
8: Jestem Walentyn.
9: Jakub.
7: Słuchajcie, powiedzcie mi, te największe grzeszki plażowiczów.
8: No, skoki tak najbardziej chyba i zapływanie z obojki.
9: Podstawą jest dobre nawodnienie, bo dużo osób przychodzi tutaj i słabo się czuje, bo na przykład od rana nie wypiło nawet szklanki wody.
7: Także pijcie dużo wody, słuchajcie, nie skaczcie z pomostu. Co jeszcze?
8: No i pilnujemy, żeby w miarę swoich możliwości oceniać swoje siły.
7: Jakichś takich spektakularnych akcji drastycznych jeszcze w tym sezonie nie odnotowaliście, na szczęście?
8: Jeszcze nie.
7: Bawią się grzecznie?
8: Tak. Na razie tak.
7: Słuchajcie, macie bawić się grzecznie. Dzięki bardzo. Radzili wam ratownicy z krakowskich Bagrów. Dzięki, cześć.
8: Powodzenia.
7: Cześć.
4: Można pływać, ale można też poćwiczyć. CrossFit Dekerta 2.0 zaprasza początkujących i bardziej zaawansowanych. W siłowni przy Biskupińskiej trener dopasuje ćwiczenia do waszych możliwości, zadba też o tempo i indywidualny program. Na naszej stronie RMF Max Kraków czekają dla was karnety. Zapraszamy. A teraz prognoza pogody. W Krakowie prawdziwe lato na maksa, dużo błękitu, dużo słońca. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie małe, a na termometrach od 29 do 31 stopni. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie w normie, wiatr wieje z północy, jest przeważnie słaby. Noc również ma być pogodna i ciepła, na termometrach okolice 17 kreski. Jutro powyżej 30 stopni, od 31 do nawet 33 kresek i pełne słońce.
10: Mamy nadzieję, że oczekiwania waszego szefa nie są tak wysokie jak słupki rtęci na termometrach.
11: Każdy powie w wiatru na wagę złota, więc róbcie głośniej, bo wieje basem. Z RMF Max tu Anka, Fioas i Gips na start.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica.

0: Normalnie powiedziałabym, że aż chce się przy niej przytulać, ale nie w tej temperaturze. Za nami Olivia Rodrigo w RMF Max, a teraz zamiast przytulania to odkrywamy ważną bohaterkę zabawy szyfr do wygranej.
1: Pierwsza cyfra z kodu otwierającego walizkę z 25 tysiącami to cyfra
0: 7!
1: Siekierka na jej cześć. Siódemką dzisiaj szyfr się rozpoczyna. Wy podajecie w finale kolejne cyfry, a jeśli uda się walichę otworzyć, bierzecie 25 tysięcy ze środka. Co wy na to?
0: No, teraz to już tylko warto chwytać za telefon i wysyłać. Hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Już wam to zadanie trochę ułatwiamy, podając pierwszą cyfrę kodu, czyli siódemkę.
1: Siódemka dla wielu cyfra szczęśliwa. Aha. Więc może to dobry omen? Do dzieła. Dziś w tym programie 25 tysięcy może być twoje. 7327 SMS o treści MAX. RMF MAX.
2: RMF MAX. Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Masz apetyt na coś dobrego? Gastromiasto wraca do Krakowa. Ponad 50 restauracji, 120 wystawców, muzyka, strefa dla dzieci i konkursy z nagrodami. Start 26 czerwca na Bulwarze Czerwieńskiego. Partnerem wydarzenia jest aplikacja Volt.
7: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Kraków 96 i 7 FM.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: potrafi człowieka wprowadzić w dobry mood. Ed Sheeran w RMF Max. A w dobrych nastrojach są ci, którzy dziś odwiedzili Poznań. Tam na Placu Wolności wydarzenie Amazon Prime Day, w ramach którego w strefie Prime Day Cafe jest nasz korespondent.
1: Przemek Wałczyński dzisiaj pobiera lekcje na wspaniałych, kreatywnych warsztatach. Przemku, czego się nowego nauczyłeś i co tam można zobaczyć? Powiedz.
2: Ja mam za sobą bardzo szybki kurs stylizacji paznokci. Widziałem tutaj, jak przykleja się takie specjalne ozdoby na paznokcie. Uwaga, nie tylko pań, bo panowie, jak się okazuje, także o dłonie dbają. I wy także możecie się o tym przekonać tutaj w strefie Prime Day Cafe w ramach wydarzenia zakupowego Amazon Prime Day. A ja dowiedziałem się także, dlaczego warto układać się puzzle i dlaczego warto grać w planszówki.
3: Właśnie ludzie się spotykają ze sobą, rozmawiają, może mogą się wymieniać swoimi doświadczeniami, także to na pewno jednocze.
2: Też chcesz się tutaj wychillować, odpocząć trochę?
4: Tak, to był mój 6. egzamin w ciągu tego tygodnia.
2: Z czego?
4: Tym razem z literatury.
5: Ale za to myślę, że coś słodkiego wleci teraz na poprawę humoru i...
2: No, trzeba się pocieszyć, nie?
1: To jest chyba idealne miejsce, mam wrażenie, do tego, żeby sobie poprawić humor. Amazon Prime Day dzisiaj w Poznaniu.
0: A na naszych social mediach już czekają na was relacje i konkurs, w którym można wygrać kartę podarunkową Amazon o wartości 200 zł. Wskakujcie na nasze social media.
6: Audycja zawierała lokowanie produktu.
7: W programie lokowano wydarzenie zakupowe Amazon Prime Day, którego organizatorem jest właściciel sklepu internetowego Amazon.pl.

0: Jugel i łapie się oddech. Przyjemny, prawie tak, jakby był odpalony klimatyzator. A wiemy, nie każdy ma taki luksus w pracy albo w domu, więc teraz uwaga, tip. Wystarczy miskę z zimną wodą postawić przy wentylatorze. Też pomaga w takie upały.
1: Najlepiej działa, jak jesteście w pierwszej linii brzegowej. W sensie wasze biurko stoi najbliżej. A dla reszty I Follow Rivers na ochłody od Likili to zaraz po drodze sprawdzimy raport pogodowy. Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
15: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
16: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy!
17: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
19: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
20: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając w spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
21: I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Hity na maksa.
22: Kraków 96 i 7 FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: W Krakowie prawdziwe lato na maksa. Dużo błękitu, dużo słońca. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie małe, a na termometrach od 29 do 31 stopni. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie w normie, wiatr wieje z północy, jest przeważnie słaby. Noc również ma być pogodna i ciepła, na termometrach okolice 17 kreski. Jutro powyżej 30 stopni, od 31 do nawet 33 kresek i pełne słońce.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: nigdy nie zawodzą. Szwedzka Mafia, Wait So Long w RMF Max. I na to chyba wszyscy czekaliśmy. Czy to koniec pracy w upałach? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki szykuje projekt zmian. Przy 35 stopniach w pomieszczeniu być może niebawem będziemy kończyli robotę. Albo 32 stopniach na zewnątrz przy ciężkiej pracy fizycznej.
1: I już zaczęliście myśleć o tym, co zrobić, żeby w pomieszczeniu też było ponad 35? Termometr pod pachę jest 36,5 od razu.
0: Ale to dopiero projekt. Póki co jakoś z tymi upałami musimy sobie dawać radę, a najlepiej robić to nowościami. Mikolas i Trips teraz.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Kto Leroy, bo niskie ceny ma.
3: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. ASMB. Kraków, ulica Bogdana Zielińskiego 24. Albo na jackpolska.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka, Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
9: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
10: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
1: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 26 czerwca w piątek widzimy się w Wadowicach na bulwarach nad Skawą. Zagrają Mortal.
12: Zobacz, jak to jest.
1: Grzegorz Chyży. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński, partner trasy Bojanek i RMF Max.
13: I po reklamie.

0: Gorące popołudnie w Krakowie, a u nas najświeższe tematy. Słuchacie RMF Max Kraków. Kinga Nega, jest 14. Na początku przyszłego tygodnia ma dojść do spotkania premiera Donalda Tuska z prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem mają być nieprawidłowości dotyczące Warszawskiego Szpitala Południowego i lekarza Dawida Kacprzyka. Jakie tematy mogą się pojawić?
1: Jeden z pomysłów to wprowadzenie górnego limitu zarobków lekarzy. Inny to górny pułap czasu pracy medyków, którzy przyjmują pacjentów w kilku miejscach, a kolejny to limit budżetu szpitala, który może być przeznaczany na wynagrodzenia. Do tego poszukiwane są lepsze niż teraz mechanizmy kontroli tego, co dzieje się w szpitalach. Jak ustaliłem nieoficjalnie, niewykluczone są też konsekwencje personalne, ale tu żadnych decyzji jeszcze nie ma.
0: To był Michał Dobrołowicz.
2: To jest RMF Max Kraków.
0: Teraz szybki raport z dróg. Kolizja na Stella Sawickiego w stronę Alei Jana Pawła II. Zderzyły się dwa samochody. Spodziewajcie się utrudnień. Z powodu wysokiej temperatury dziś doszło do dwóch wybrzuszeń szyn na ulicy Starowiślnej. Linie 3, 7 i 74 kierowane są przez ulicę Krakowską. Remont przy Bagateli, budowa parkingu Park and Ride Bronowice, remont mostu Kotlarskiego, nawierzchni na wiadukcie Alei 29 listopada czy wymiana torowiska na Grzegórzeckiej. To nie wszystkie atrakcje, jakie planują urzędnicy w wakacje. W przyszły weekend duże utrudnienia czekają Nowochucian. Tramwaje 4 i 5 lipca nie pojadą Aleją Solidarności.
3: Zaraz po ostatnich zjazdach do zajezdni wieczorem w piątek 3 lipca torowcy odetną zasilanie w sieci trakcyjnej, bo ta będzie wymieniana na całym węźle kombinat. To spowoduje, że tramwaje nie będą jeździć w ciągu Alei Solidarności oraz w kierunku ulicy Ujazdek. Wszystko oczywiście pojedzie objazdami, czyli taka 74, zastępcza czwórki, zostanie skierowana Kocmyrzowską do Alei Solidarności i Placu Centralnego. Podobnie jeździć będzie 22. Tramwaje wrócą na Alei Solidarności 6 lipca.
0: Informował Przemek Błaszczyk. Jutro będzie można już popływać na Zakrzówku. Kąpielisko było zamknięte z powodu orzęska. To mikroorganizm, który doprowadził do zmiany zabarwienia wody.
4: Zaobserwowana zawiesina została utworzona przez orzęski, czyli mikroorganizmy, które naturalnie występują w wodzie.
5: Okay, czyli jesteście pewni, że tam nikt nic nie wlał?
4: Tak.
5: Żeby właśnie, nie wiem, zabić glony albo...
4: Potrzebowaliśmy kompleksowej ekspertyzy, badań, aby wykluczyć różne scenariusze, bo rozważaliśmy różne możliwości, natomiast po przeprowadzeniu tych badań wskazuje, że tak, jest to kwestia zupełnie naturalna, biologiczna, więc wykluczyliśmy w tym momencie udział osób trzecich.
0: Podkreśla Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej. Lubicie dobre jedzenie? W ten weekend Gastro Miasto wkracza do Krakowa. Ponad 50 restauracji, 120 wystawców. Wszystko będzie się działo na bulwarze Czerwieńskim pod Wawelem. Wstęp wolny. Kąpieliska w Krakowie i okolicach pewnie w najbliższych dniach będą przeżywać oblężenie, bo aura sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Już dzisiaj na termometrach od 29 do 31 stopni, a będzie tylko więcej. Jutro 33 kreski, a w niedzielę 26 stopni. Dziś zachmurzenie małe, w prognozach oczywiście bez opadów deszczu. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc również ma być pogodna i ciepła, na termometrach 17 stopni.
6: Minęła 14 i możemy sobie ze spokojem powiedzieć ahoj wszystkim.
7: Mimo, że sąsiedzi Czesi z mundialem się żegnają, dziś mamy dzień marynarza.
6: Zatem ahoj, może nawet w ten sposób.
7: Rzucamy koło ratunkowe w postaci hitów, będzie ATB, będzie Andy Dust, a na początek... Mówimy wam siemano w RMF Max, tu Anka i Fioas. I przy okazji pytamy Dawida, która jest na zegarku. Jest!

Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek szklarniowy złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasnystaw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu.

0: Taylor Swift w RMF Max. Polska automatami stoi. To żadna tajemnica, ale takiego jeszcze nie było. W Malborku powstał marcepanomat.
1: Wyobraźcie
0: sobie, marcepan 2-4 na dobę dostępny jest dla mieszkańców Malborka.
1: Ale co, że obieracie migdały i mieli, czy przepraszam, jak?
0: No nie wiem, ale masz tak, że czasem w nocy budzisz się i mówisz, ale bym potrzebował teraz marcepana. Ja ostatni raz potrzebowałem, jak musiałem worek do śmieci wypełnić czymś, bo nie było czym dopchać.
1: Jak macie kolegę, co lubi, a w żadnym sklepie w pobliżu nikt już tego nie zamawia, to do marcepanomatu.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu w Polsce. To aż 300 powodów do radości. Powód numer 12. Chcesz chociaż na 2 minuty zagłuszyć hałas swoich dzieci. Nasz blender Ci w tym pomoże. Wpadnij do naszego nowego sklepu w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Uwaga! Super promocja w Teddy!
16: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Zapraszam do stanowiska.
18: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
17: Pani Ania jest na urlopie.
18: Czyli niczego nie załatwię.
17: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
18: Uff, no i to jest zmiana.
19: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: I po reklamie.
4: RMF Max.
3: RMF Max Kraków.
4: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: najpiękniejszy bukiet. Podkradały mnie sobie.
1: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.

0: Eben i Hallow w RMF Max. Tak sobie myślę, że normalnie szykowalibyśmy się do meczu polskiej reprezentacji o honor, gdyby nasi grali na mundialu, a tak przynajmniej co z głowy, z oczu, to z serca.
1: Ale ja bardzo przepraszam, my mamy silną polską reprezentację na mundialu, przecież to są nasi sędziowie. No oni cały czas są w grze, żeby było śmieszniej.
0: Ale będąc sędzią piłkarskim też kondychę trzeba mieć.
1: Jasne.
0: I to dbać trzeba o nią już od najmłodszych lat. Zresztą no...
1: Przepraszam, no sędzia Marciniak to w ogóle zaczynał przecież od gry w piłkę nożną, właśnie występował jako pomocnik i to zaczęło się wszystko właśnie od dzieciaka. A przecież trwa akcja z Orlika na stadion i chcemy wam przypomnieć, że na rmfmax.pl znajdziecie szczegóły a propos tej akcji, bo można zgłosić taką młodą drużynę, która nigdy nie wiadomo jak potem powalczy i jak potoczą się losy jej zawodników.
0: Czas macie do końca czerwca. Może zgłosić drużynę każdy. Łapcie szczegóły na rmfmax.pl, jak włączyć się do turnieju z Orlika na stadion. RMF Max.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano turniej z Orlika na stadion, którego organizatorem jest Fundacja Orły Sportu.

0: Reklama.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.

0: kilogram, jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Wiemy, co jest ekstra.
7: Co tego się słucha?
8: Co jest hitem?
9: To ma potencjał.
6: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
15: Kąpieliska w Krakowie i okolicach pewnie w najbliższych dniach będą przeżywać oblężenie, bo aura sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Już dzisiaj na termometrach od 29 do 31 stopni, a będzie tylko więcej. Jutro 33 kreski, a w niedzielę 26 stopni. Dziś zachmurzenie małe, w prognozach oczywiście bez opadów deszczu, warunki Biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc również ma być pogodna i ciepła, na termometrach 17 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
16: RMF Max.
17: RMF Max Kraków.

0: W głośnikach także Karol G w RMF Max, ale przy tych dźwiękach mam wrażenie, że upał staje się zdecydowanie bardziej przyjemny. Tymczasem myśląc już o urlopie, jak pojedziecie do Zakopanego, uważajcie na pomarańczowe koperty na ulicach.
1: Pomarańczowa koperta to miejsce parkingowe tylko dla tych, którzy posiadają zakopiańską kartę mieszkańca i tylko lokalsi mogą tam parkować.
0: No więc to nie są najgorętsze miejsca parkingowe.
1: Mieszkańcy mają pomarańczowe koperty, turyści mają czerwone. Paragony.
0: Ani jeden zakopiański turysta teraz zaśpiewałby razem z Fukajem, Liwką i Enklawą. Chcę więcej parkingowych miejsc właśnie.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Najlepiej słuchać w pracy.
3: Max robi mi dzień.
4: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą. Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
6: Gorące emocje w rześkiej atmosferze? Kibicuj razem z nami w Mistrzostwach Świata Juniorów i U23 w kajakarstwie slalomowym i krosie. Zapraszamy od 30 czerwca do 5 lipca na tor kajakowy przy ulicy Kolna 2 w Krakowie. Podziwiaj rywalizację najlepszych zawodników i dopinguj swoich faworytów. Do zobaczenia na torze kajakowym przy ulicy Kolna 2. Partnerami wydarzenia są Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tworzymy Polski Sport oraz Województwo Małopolskie.
7: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Szukasz niezapomnianych wakacji dla swojego dziecka? Tego lata ruszamy na niezwykłą przygodę. Półkolonie safari i zabawa w Solnym Mieście to sport, basen, park linowy, kino, squash oraz mnóstwo atrakcji i niespodzianek. Bez dalekich podróży, za to z wielką dawką radości. Turnusy przez całe wakacje. Szczegóły i zapisy na solnemiasto.eu. Solne Miasto Wieliczka. Tu zaczyna się wakacyjna przygoda.
9: Anka, masz już plany na pierwszy weekend sierpnia?
10: Jasne! Jadę na Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko do Zamku Książ.
9: Ten z pokazami mody barokowej i tańcami dworskimi.
10: Tak, będą też lekcje etykiety, królewskie inscenizacje i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.
9: Brzmi jak prawdziwy barok.
10: Do tego animatorzy oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego nie można przegapić.
9: Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
10: Szczegóły i bilety na letnifestiwaltajemnic.pl.
11: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
12: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
3: I po reklamie.
4: Wybiła godzina 15, to popołudnie z RMF Max Kraków. Kinga Nega. Zapraszam na najświeższy flash. Flash o 15 zaczynamy od katastrofy awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Maszyna rozbiła się przy lądowaniu. Jak informują strażacy, dwie osoby będące na pokładzie nie przeżyły. Na miejscu trwa akcja gaśnicza.
5: Z bardzo wstępnych ustaleń wynika, że maszyna rozbiła się w trakcie lądowania. Bemowo to jest malutkie lotnisko, częściowo wykorzystywane jako samochodowy plac manewrowy do nauki jazdy. Maszyna rozbiła się bardzo blisko tego placu manewrowego. W efekcie ranna została jedna osoba będąca na ziemi, właśnie na tym placu manewrowym. Ona już trafiła do szpitala.
4: Informację zebrał Krzysztof Berenda.
6: To jest RMF Max Kraków.
4: Lata 2040-45 to realny termin rozpoczęcia budowy metra w Krakowie, uważa pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik. Jak podkreślił, wcześniejsze plany zakładające start inwestycji w 2030 roku były zbyt optymistyczne i nie uwzględniały skomplikowanych procedur. Kraków przygotowuje się do kolejnego etapu. Wkrótce ma zostać ogłoszony przetarg na prace koncepcyjne pierwszej linii metra. Wakacje w Krakowie to czas wzmożonych remontów. Mówiliśmy już o pracach na moście Kotlarskim. Utrudnienia pojawią się także na ulicy Tynieckiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Dąbrowa.
7: Prace tam dokładnie zaczynają się 27 czerwca, więc to już jest po końcu roku. To jest w zasadzie start wakacji i te prace mają potrwać do końca sierpnia.
4: Kierowcy będą musieli korzystać z objazdów.
7: Przez 2 miesiące, czyli przez lipiec, sierpień, ulica Tyniecka, wszystko skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowa niestety, ale będzie nieprzejezdna. Tutaj zalecany objazd jest przez autostradę A4, przez ulicę Mirowską Księcia Józefa. To jest taki rozsądny objazd całego tego odcinka.
4: Informował Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Na ulicę stolicy Małopolski znowu wyjadą zabytkowe i współczesne tramwaje. Wszystko z okazji 125. rocznicy uruchomienia tramwaju elektrycznego w Krakowie.
8: Paradę organizujemy w niedzielę 28 czerwca. Wezmą w niej udział niemal wszystkie nasze tramwaje historyczne, dodatkowo jeszcze także tramwaje współczesne. Planujemy przejechać z zajezdni tramwajowej pod górze, która jest przy ulicy Broszka 3, przez centrum miasta, pojedziemy ulicą Wadowicką, potem ulicą Krakowską, Stradomską, Świętej Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Mogilską, Jana Pawła, Kocmyrzowską do zajezdni tramwajowej w Nowej Hucie.
4: Zapowiadał Marek Gancarczyk z MPK. Jutro odebranie świadectw i wakacje. Jeżeli nie macie planów na ten pierwszy weekend otwarcia, mamy propozycję. Wadowice to kolejny przystanek w ramach naszej trasy Lato na Maxa. Na scenie pojawią się Mortal, Grzegorz Chyży, Ola Bieniarz, DJ Set. Gorąco polecamy. I jeszcze niespodzianka. Solne Miasto w Wieliczce to idealne miejsce dla wszystkich, którzy cenią aktywność, relaks i dobrą zabawę. Możecie skorzystać z nowoczesnej pływalni. Na RMF Max Kraków czekają zaproszenia. Przewiewne ciuchy, okulary przeciwsłoneczne i woda. O tym warto dzisiaj pamiętać, bo w Krakowie bardzo gorące popołudnie. Od 29 do 31 stopni, zachmurzenie małe, dużo błękitu i słońca. Nie zmokniemy w prognozach w najbliższych dniach bez deszczu. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc również ma być ciepła. Temperatura zatrzyma się w okolicach 16-17 kreski. Zachmurzenie małe, a warunki biometeo mają być sprzyjające. Jutro gorąco.
9: Skoro dzień marynarza mamy dzisiaj, to możemy powiedzieć, że jesteście na dobrych falach. Teddy Swims będzie teraz kołysać w RMF Max.
10: Nic tylko wyciągnąć żagiela, my będziemy waszym wiatrem. Sean Paul w kolejce, będzie Dab Dogs, tu Anka, Fiołas. Siemacie po trzeciej.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: więcej, więcej. Roxy Węgiel chciała więcej, a może wy też chcielibyście na przykład od szefa trochę więcej. Szef wam nie da, ale RMF Max jak najbardziej.
1: To z Anki wypłaty idzie, jakby ktoś pytał. Nie z mojej.
0: Jasne.
1: A jak ja chętnie rozdaję jej pieniądze? Zobaczcie, 870 razy. Teraz mnożymy każde zgłoszenie do naszej zabawy. Co wy na to?
0: Słuchajcie, 25 tysięcy złotych do wygrania z puli, która nikogo z nas nie krzywdzi, dlatego mówimy bierzcie, a jak? Dlatego teraz też mnożymy każde wasze zgłoszenie, czyli hasło Max, które wyślecie na numer 7327 za 3,69 z VAT-em.
1: Z taką kasą wakacyjny remont robi się sam, nie trzeba go robić. 7327, wejdźcie do gry teraz. Teraz każdy Max razy 870.
2: RMF Max. Reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
10: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
9: No to pa!
11: Lataj bez przesiadek z Krakowa oraz z Warszawy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dalej do innych niezwykłych miejsc jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Air Arabia. Where next?
12: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
13: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
14: Gastorama. Teoria
15: i praktyka.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
2: O, adres taki egzotyczny.
3: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
2: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
6: I po reklamie.

0: Na pytanie Where's my husband? Odpowiedź brzmi zazwyczaj: ogląda mundial.
1: Dziś gra Republika Wybrzeżo Elefantowych Gnatów. Czyli Wybrzeże Kości Słoniowej po śląsku, jakby ktoś pytał.
0: Co nas czeka dziś, jeśli chodzi o mundial? To już teraz sprawdzamy w specjalnym mistrzowskim fleszu sportowym.
2: Tu mistrzowski flesz sportowy, Maciek Borchulski, witam Was ponownie. Przed nami kolejne mundialowe emocje, późno wieczorem, no i w nocy debiutujące na mundialu Curaçao zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Ekwador spróbuje postawić się Niemcom. W nocy jeszcze Japonia, Szwecja i Tunezja, Holandia, a nad ranem czasu polskiego Paragwaj, Australia, Turcja, USA. Do wyboru, do koloru. A za nami już mecz drużyny, która jest synonimem mundialu, czyli Brazylii. Brazylijczycy pewnie ograli Szkotów 3-0, choć co ciekawe, dla Canarinhos strzelają na razie tylko dwaj zawodnicy.
3: No i w nocy obaj powiększyli swój dorobek. Mateusz Cunha strzelił jednego gola, ma 3, Vinicius Junior 2 trafienia przeciwko Szkocji. Na jego koncie 4 mundialowe bramki. Brazylia wygrała ze Szkocją 3-0.
2: Przypomina Patryk Serwański. Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji do Wimbledonu. W trzeciej decydującej rundzie przegrała z Amerykanką Kylą Day.

0: oni też nie mogą doczekać się, aż po pracy wskoczą do jeziora. I Can't Wait, Bob Sinclair i Kajsa. Ale nie wszędzie można wskoczyć tak legalnie. Jeśli nie znasz niemieckiego, to nie do każdego kąpieliska wejdziesz.
1: To jest ciekawe, dlaczego gdzie niegdzie mówią halt. My tymczasem mówimy, bitte, proszę bardzo, można wejść do naszej zabawy. 25 tysięcy złotych rozdajemy już po godzinie 15, a to jest ostatni moment, żeby załapać się na rundę bonusową.
0: Psst, psst, ej, jeszcze chwilę. 870 razy mnożymy każdego maksa. Jeszcze się załapiesz, tylko teraz wpisz hasło max i za 3,69 wyślij na 7327. Po czwartej 25 tysięcy może być twoje. Idę na
1: max. 7327. SMS o treści max do 15.50. Mnożymy każde zgłoszenie 870 razy.
2: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że was widzę.
3: Nie ty jedyna?
4: Mało kto nie cieszy się na nasz widok.
2: No właśnie, jesteście znane z tego, że rozchodzicie się, zanim zdążymy się wami nacieszyć.
3: To jest impuls. Wychodzimy na miasto i lecimy.
2: To się chyba zmieni. Czekają was zdrowe finanse w mBanku.
4: Pierwsze słyszę.
2: mBank daje proste narzędzia, które pozwolą was łatwo kontrolować.
4: Znasz ten dowcip? Co mówią pieniądze tydzień po wypłacie?
2: Nie.
5: Niestety nie ma nas w domu.
2: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam kontrolować codzienne wydatki, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
6: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
8: Masz apetyt na coś dobrego? Gastromiasto wraca do Krakowa. Ponad 50 restauracji, 120 wystawców, muzyka, strefa dla dzieci i konkursy z nagrodami. Start 26 czerwca na Bulwarze Czerwieńskiego. Partnerem wydarzenia jest aplikacja Volt.
9: I co, zapisałeś się już na studia?
10: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
9: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
10: Brzmi jak miejsce dla mnie.
11: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na iteis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW ITEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
12: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Modlnicy, 3 km od Ikei w kierunku Olkusza.
13: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: I po reklamie.
2: Mocno. Świeżo.
3: Leć na maksa razem z tym.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
4: Przewiewne ciuchy, okulary przeciwsłoneczne i woda. O tym warto dzisiaj pamiętać, bo w Krakowie bardzo gorące popołudnie. Od 29 do 31 stopni, zachmurzenie małe, dużo błękitu i słońca. Nie zmokniemy w prognozach w najbliższych dniach bez deszczu. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc również ma być ciepła. Temperatura zatrzyma się w okolicach 16-17 kreski, zachmurzenie małe, a warunki biometeo mają być sprzyjające. Jutro gorąco.
3: RMF Max.
2: RMF Max Kraków.

0: zamiatał na błysk Dawid Podsiadło w RMF Max. A to woda na młyn dla nas Polaków. Nie wykąpiesz się w kąpielisku, jeśli nie znasz języka niemieckiego.
1: Na szczęście nie w Polsce, tylko w niemieckim Halle takie rzeczy.
0: Tam wprowadzono taką zasadę, tłumaczy się ją kwestiami bezpieczeństwa, bo nie wszyscy z kąpieliska korzystający rozumieli polecenia ratowników w sytuacjach zagrożenia. I teraz na wejściu już przy kasach panie weryfikują, czy ty sprechen Sie Deutsch, czy nie.
1: Okej. Chociaż moim zdaniem nie zawsze to, że słyszysz komunikat w znajomym tobie języku, znaczy, że będziesz na niego reagować, prawda? To jeszcze nie jest takie.
0: Prawda. Mama zawsze pytała, czy mówi do mnie po chińsku.
1: No.
0: A nie mówiła.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Warto przypomnieć, czym dziś zaskoczył nas poranek w RMF Max.
2: Książulo przetestował kiełbasę z Kolima.
3: Jest z tego filmik?
2: Tak, jest z tego filmik.
3: Instagram tego nie zablokował?
2: Nie.
3: Widziałem takie zdjęcia z Kolima.
2: Tak?
3: I na tych zdjęciach widać promocję kiełbasy grubo przed tym, jak produkt pojawił się w sklepie.
4: Śmiej się od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2...
9: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
11: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
1: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
12: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną. Z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
16: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku.

0: 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
2: Kraków 96 i 7 FM.
3: No i mamy już 16:00, to popołudnie z RMF Max Kraków. Kinga Nega. Zapraszam na najświeższy flash. Część unijnych krajów sprzeciwia się propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych po 2035 roku. Co to konkretnie oznacza?
4: To oznacza szansę na dodatkowe złagodzenie przepisów, które Komisja Europejska i tak już urealniła. Polska, Niemcy, Włochy i Czechy uważają jednak, że to za mało. Chcą, by producenci aut mieli więcej czasu na przejście na elektromobilność i większą swobodę w osiąganiu unijnych celów emisyjnych. Polska przekonywała, że Unia nie powinna stawiać wyłącznie na samochody elektryczne, ale dopuścić także inne technologie ograniczające emisje.
3: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginią.
2: To jest RMF Max Kraków.
3: Teraz centrum Krakowa i niebezpieczne zdarzenie. W okolicach jednej z galerii handlowych dwóch mężczyzn biegało z niebezpiecznym, ostrym narzędziem. Jednego z nich udało się szybko zatrzymać.
5: To 23-latek został złapany w centrum Krakowa. Potem przewieziono go na komisariat. Jednak ze względu na jego irracjonalne zachowanie trzeba było do niego wezwać karetkę. Wiadomo, że mężczyźni po opuszczeniu galerii uszkodzili jedną z wiat przystankowych w centrum miasta. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
3: Drugi z mężczyzn również jest już w rękach policji, dodaje Maciej Sołtys. Wakacje to w Krakowie zawsze czas intensywnych remontów. Drogowcy wykorzystują nieco mniejszy ruch na drogach. Nowe utrudnienia czekają między innymi Nowochucian. Tramwaje 4 i 5 lipca nie pojadą aleją Solidarności.
6: Zaraz po ostatnich zjazdach do zajezdni wieczorem w piątek 3 lipca torowcy odetną zasilanie w sieci trakcyjnej, bo ta będzie wymieniana na całym węźle kombinat. To spowoduje, że tramwaje nie będą jeździć w ciągu Alei Solidarności oraz w kierunku ulicy Ujastek. Wszystko oczywiście pojedzie objazdami, czyli taka 74, zastępcza 4 zostanie skierowana Kocmyrzowską do Alei Solidarności i Placu Centralnego. Podobnie jeździć będzie 22. Tramwaje wrócą na Alei Solidarności 6 lipca.
3: O czym informował nasz reporter Przemek Błaszczyk. Teraz krótka, ale dobra wiadomość dla pieszych i rowerzystów korzystających z bulwarów Wiślanych. Od 26 czerwca, czyli od jutra w godzinach popołudniowych, planowane jest przywrócenie przejazdu dolnym bulwarem Inflanckim pod budowaną kładką Kazimierz Ludwinów. Od soboty kąpielisko na Zakrzówku znowu będzie otwarte. Będą jednak obowiązywać ograniczenia. Na pomoście będzie mogło przebywać maksymalnie 300 osób. Dlaczego?
7: W tym momencie lustro wody jest na niskim poziomie i sama konstrukcja pomostów ma małą styczność z wodą, dlatego też ze względu właśnie kwestii bezpieczeństwa byliśmy zmuszeni do wprowadzenia ograniczenia w liczbie użytkowników do 300. To nie jest decyzja natury biologicznej, zanieczyszczeniowej.
3: Zapewnia Sławomir Farbaniec z Zarządu Inwestycji Sportowych. 31 stopni, tyle maksymalnie wskażą dzisiaj krakowskie termometry. Do końca dnia zachmurzenie małe, oczywiście bez opadów deszczu. Warunki biometeo dziś niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr słaby, chwilami tylko umiarkowany wieje z północy. Noc również ma być pogodna, bez opadów deszczu, no i ciepła. Temperatura zatrzyma się w okolicach 17 kreski. A jutro kolejny upalny dzień, na termometrach nawet 33 stopnie i pełne słońce.
8: Czwartek po 16:00 to już chyba największa maruda i największy pesymista dostrzega światełko weekendu, prawda?
9: Świecimy dla was. Another 54 Ultra w RMF Maxa. Za chwileczkę męskie granie orkiestra i co ważne, powiemy, jak inne miasta w Europie radzą sobie z upałami.
8: A bywają ciekawe pomysły. Anka Fiołas z wami do 17:00 w RMF Max. Siema!

0: litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey, droga męczenników Majdanka 74A, Lublin. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dream.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your

0: Od dawna to wiem.
1: Ciągnie to nas ostatnio bardziej do klimatyzatorów, mam wrażenie. Męskie granie orkiestra w RMF Max. Jak wielkie miasta w Europie radzą sobie z upałami? Ano jest kilka ciekawych pomysłów. Na przykład Wiedeń maluje asfalt na jasne barwy, żeby się wolniej nagrzewał.
2: Ładnie.
1: W Sewilli rozciągają między budynkami wielkie płachty materiału, żeby zacienić ulicę. W Paryżu sekwana jest otwarta do kąpieli, a Amsterdam rozdaje darmowy krem przeciwsłoneczny.
2: No, i też można, i bardzo ładnie. Chociaż swoją drogą zobaczcie, jak pięknie sobie z tym poradziła Polska. Tutaj ważne, żeby nie robić zbędnych ruchów, dlatego są rozsyłane alerty RCB.
1: U nas Max, na co można liczyć, to na radę nie wychodź z domu.
2: I do tego klimatyzator. Ten muzyczny włącza się już teraz. To Yearbooksy, Graceland. Zróbcie głośniej radio.

0: dobre tempo do marszu z pracy do domu. To David Guetta w RMF Max. Tymczasem dziś mamy już dzień o minutę krótszy od tego najdłuższego dnia w roku.
1: Już w tą stronę nie lubię tego zegara i
0: o
1: światła.
0: O minutę mniej.
1: No więc nie marnujmy czasu. Zaraz rozdajemy pieniądze w RMF Max. 25 tysięcy. Zostańcie. RMF Max.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: Uff, no i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
13: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hit na Maxa.
17: Kraków 96 i 7 FM.

0: Ja wiem, że to może trochę suchar, ale to piosenka o chińskim sprzedawcy jaj. Daj, daj, za nami Shakira w RMF Max.
1: Dajemy to my szansę na dużą kasę i to teraz.
2: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: Przepraszam, to przez ten upał. 25 tysięcy złotych do wygrania i już wybraliśmy numer telefonu do dzisiejszego finalisty.
1: Halo? Dzień dobry, tu radio RMF Max się kłania z walizką pełną pieniędzy.
0: Cześć.
1: Dzwonimy, Ania i Fiołas.
3: Cześć.
0: Z kim mamy przyjemność?
3: Artur.
1: Artur, na czym cię przyłapaliśmy?
3: Na podróżowaniu busem przydałaby się jakaś klimatyzacja.
0: Klimat to mamy nadzieję ci zrobić teraz informacją o tym, że wygrywasz 25 tysięcy, bowiem zaraz to może być już twoja rzeczywistość. Wystarczy, że otworzysz walizkę z pieniędzmi, którą mamy w studio. I do tego potrzebny jest szyfr.
1: Artur, zatem pierwsza cyfra to 7. Podaliśmy ją już na antenie. 3 kolejne cyfry otwierające walizkę, te potrzebujemy od ciebie. Możesz od razu podać wszystkie 3 cyfry i zagrać o 25 tysięcy. Albo możesz spróbować kolejną cyfrę odkupić, a my trochę tej kasy z walizki wyciągniemy. Co robimy?
3: Może odkupmy kolejną cyfrę.
1: No dobra, a ile byś dał?
3: 2000 będzie przesadą.
1: O, zdecydowanie będzie. 10 tysięcy proponuję.
3: 5, 6.
1: 7. Na to jestem w stanie się zgodzić.
3: No dobrze.
1: Jej, mamy to.
3: 7.
0: Dobra.
1: 7 wyciągamy, 18 tysięcy do zgarnięcia dla Artura, a dwie cyfry już ma.
0: 7 i 1. Jedynka to jest ta cyfra, którą odkupiłeś, no to teraz pojawia się pytanie, czy kupujesz dalej, czy już próbujesz odgadywać?
1: 18.
3: No jeszcze jedno bym odkupił. 18 minus prawdopodobnie te 4, na które się zgodzicie.
0: Ładne, podoba mi się.
1: Mogę ci zaproponować 13 tysięcy złotych.
3: 13, ale to no, zostanie troszkę...
0: Zostanie piątal.
1: Piątal w środku.
3: Nie, piątal, oczywiście to jest sporo, tak, ale no gdzieś może spotkajmy się po środku, może jest 7.
1: Artur, będę łaskawy, ale umiarkowanie. Mogę zgodzić się na 11 tysięcy i to jest moja ostateczna propozycja.
3: Dobrze, zróbmy tak.
0: Deal! Kupuję. Mamy to! 7 tysięcy w środku i trzecia cyfra, którą jest cyfra 8. 7-1-8. Tak zaczyna się nasz szyfr do walizki.
1: Artur, jak się kończy? Jaką cyfrą? Co wpisujemy?
3: Szyfrem będzie 7-1-8-2.
1: 7-1-8-2.
0: Dobra. Ta dwójeczka, mam nadzieję, że nie robi ci ciśnienia w żaden sposób. Dlaczego dwójeczka?
3: Nie wiem, moja pierwsza myśl.
0: Dobra,
1: bo
0: czyli
1: na dwoje babka wróżyła, słuchaj. Zobaczmy zatem. Sprawdźmy, wbijamy i sprawdzamy szyfr.
0: Uwaga.
4: Szyfr niepoprawny.
1: Niestety, Artur.
0: Jakby ta babka wróżyła na 4, to by było okej.
3: Dwójkę podałem.
0: Dwójkę podałeś. Ale słuchaj, my ci też coś podamy. Podajemy ci na tacy 500 zł za tę wspaniałą wymianę targową. Gratulujemy ci serdecznie.
2: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: To już kolejna nowość w RMF Max. Moonlight i Fordo, Alabama 10. Jeżeli chodzi o świeżynki, to jutro oczywiście świeżo uprasowana biała koszula, więc wiemy, co robicie tego popołudnia w końcu zakończenie roku szkolnego jutro.
1: A w sobotę szaleństwo podczas koncertu Lata na Maxa w Wadowicach, gdzie gwiazdą będzie Grzesiek Chyży. Także zaplanowaliśmy dla was już wszystko i w tym wszystkim będziemy wam towarzyszyć, tak jak i jutro po 13 znów na antenie.
0: Dziękujemy wam serdecznie za wspólne czwartkowe popołudnie. Anka i Fiołas, do usłyszenia.
1: Pa!
2: RMF Max. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Modlnicy, 3 km od Ikei w kierunku Olkusza.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy!
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Jak działać? To na maksa.
20: Hit za hitem.
19: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
18: 31 stopni, tyle maksymalnie wskażą dzisiaj krakowskie termometry. Do końca dnia zachmurzenie małe, oczywiście bez opadów deszczu. Warunki biometeo dziś niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr słaby, chwilami tylko umiarkowany wieje z północy. Noc również ma być pogodna, bez opadów deszczu, no i ciepła temperatura zatrzyma się w okolicach 17 kreski. A jutro kolejny upalny dzień, na termometrach nawet 33 stopnie i pełne słońce.

0: słyszysz tę nowość.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Lataj bez przesiadek z Krakowa oraz z Warszawy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dalej do innych niezwykłych miejsc jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Air Arabia. Where next?
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to, z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu Teddy w Polsce. W ramach podziękowania oferujemy 30% rabatu na walizki oraz zabawki do wody i piasku. Od 24 czerwca do 1 lipca tylko w naszym nowym sklepie w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
10: Ostatni dzwonek i zabawa!
11: Już od 27 czerwca wskakuj do najnowszej strefy GoTrix w GoJump Megapark Mateczne.
10: Czeka aż 13 nowych atrakcji. Bumper Cars, laserowy labirynt, ogromne zjeżdżanie, tory przeszkód i wiele więcej.
11: GoJump Megapark Mateczne. Rzemieślnicza 20G. Bilety na gojump.pl.
12: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
13: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Mocne hity bez przerwy.
16: To działa.
15: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
17: Gorące, słoneczne popołudnie z RMF Max. Kraków, jest 17. Kinga Nega. Zapraszam na Flash. Fala upałów nad Polską. W weekend w niektórych częściach kraju na termometrach możemy zobaczyć nawet 40 stopni. Jeżeli planujecie weekend w górach, posłuchajcie uważnie. Mimo że na Kasprowym Wierchu wartości powyżej 20 stopni, to w górach taka temperatura jest już niebezpieczna.
18: Jak będą upały, to też trzeba zapoznać się z prognozami, czy przypadkiem nie będzie burz. Pomimo że jest upał, musimy mieć też ciepłe okrycie w razie czego, coś przeciwdeszczowego. Musimy mieć odpowiednią ilość płynów, okulary przeciwsłoneczne, kremy z filtrem, nakrycie głowy.
17: Ostrzegał i radził ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski.
15: To jest RMF Max Kraków.
17: Uwaga, kierowcy, będą zmiany na ulicy Tynieckiej. Rusza przebudowa przepustu przy skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowa, a 50-metrowy odcinek drogi zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu.
0: Tak naprawdę my samą ulicę Tyniecką w sensie jezdni zostawiamy w takim kształcie, jak jest, bo ona jest w całkiem dobrej formie, natomiast przez ostatnie miesiące na ulicy Tynieckiej był budowany chodnik. Chodnik był budowany od, no, mniej więcej od Kostrza, od Kolnej, od zjazdu do Centrum Sportów Wodnych Kolna, aż do Centrum Kostrza i pozostał nam jeden element, który jest trudny, który jest najtrudniejszy w całej tej inwestycji, a mianowicie przy skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowa jest tam wybudowany taki przepust pod takim potoczkiem, który tam płynie.
17: Wyjaśniał Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. 30 zabytkowych tramwajów weźmie udział w wyjątkowej paradzie. To wydarzenie już w niedzielę.
14: Całe to wydarzenie jest organizowane w ramach obchodów 125-lecia tramwaju elektrycznego w Krakowie. My staramy się mieszkańcom właśnie przy tego typu okazjach przypominać, że tramwaj elektryczny w Krakowie ma już 125 lat.
16: A jakimi pojazdami przejedziemy się w paradzie? Do jakich będziemy mogli się przesiadać? Bo na Mogilskim będziemy mogli.
14: W paradzie wezmą udział nasze najstarsze tramwaje, czyli m.in. SN1, SN2, SN3, SN4. Będą także jechać wszystkie wypożyczone tramwaje z innych miast na okres wakacji do Krakowa.
17: Mówił Marek Gancarczyk z MPK. Start o 11, a wyjazd z zajezdni tramwajowej pod górze. Gorąco w Krakowie. Mieszkańcy chętnie korzystają więc z ochłodzenia, jakie dają kurtyny wodne. Te znajdziecie między innymi na rynku głównym, małym rynku czy rynku podgórskim. Przyjemna mgiełka cieszy się dużym powodzeniem przede wszystkim wśród najmłodszych.
16: Bardzo ważna sprawa, taka mgiełka, żeby się schłodzić, nie?
19: Jak najbardziej.
16: Fajnie było, nie?
20: Tak.
16: Jak było pod mgiełką?
20: Fajnie.
17: Można też korzystać z kąpieli. Przypominamy, od soboty znowu będzie czynne kąpielisko na Zakrzówku. Ale schłodzić można się też na wodnym placu zabaw w Parku Jordana.

0: Do końca dnia w Krakowie gorąco i pogodnie. Zachmurzenie małe, oczywiście bez opadów deszczu, a na termometrach nawet 30-31 stopni. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie w normie, wiatr wieje z północy, jest słaby, tylko chwilami umiarkowany. W nocy również bardzo ciepło, temperatura zatrzyma się w okolicach 17 kreski. Zachmurzenie małe, nadal bez deszczu. Jutro ukrop, ponad 30 stopni i mnóstwo słońca.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Matko Bosko, jutro wakacje.
3: Faktycznie, to już?
2: Tak, ja nie wiem w ogóle, co to zmienia w moim życiu, bo formalnie absolutnie nic, ale cieszę się i tak.
3: Dobra, jutro... tam. Piątek i też jakby po prostu kolejny powód do tego, żeby trochę poświętować.
2: To prawda. Można świętować rzeczywiście przy bęgerach z RMF Max, Milki i Just The Way You Are w remiksie Davida Getty. Za momencik u nas, dajcie głośniej.
3: A tu Siwek i Borycka, cześć. RMF Max.

Filaro? To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Filaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.

0: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: Znaliśmy chyba, że w ogóle jeszcze warto sobie utrudnić życie jeszcze bardziej.
2: Podnieść poprzeczkę, tak.
1: I napisać piosenkę z emotek. Nie mam pojęcia jeszcze, jak to zrobimy, ale zrobimy to, obiecujemy.
2: No, trzeba jakoś, słuchajcie, ryzykować, bo bez ryzyka to wiadomo, nie ma zabawy, więc dajcie znać. Messenger RMF Max, wyślijcie po prostu swoją ulubioną emotkę, tą, którą najczęściej być może wysyłacie, albo najbardziej wam się podoba, a my potem o tych emotkach ułożymy piosenkę i zagramy ją w RMF Max i wam też wyślemy oczywiście.
1: Na jak? Messenger RMF Max, tam się komunikujemy cały czas, a tym razem prosimy o ulubione emotki.
3: RMF Max.

0: hity na maksa. RMF Max.
1: Let's go. Sounds good.

0: MGK, Wiz Khalifa, dobra zabawa. Z czego oni tak się nabijają, cały czas nie wiem, ale może z tego sędziego.
1: Może z tego sędziego.
0: Na mundialu piękne rzeczy. Memosfera pęcznieje.
1: Tak, ja też w ogóle uważam, ponieważ nie jestem jakoś bardzo into piłka nożna, to uważam, że jednak poznawanie mundialu przez memy to jest fantastyczna metoda na to, żeby być na bieżąco, a jednocześnie nie zyskiwać zbyt dużej ilości wiedzy w tym temacie.
0: Szybki kontekst dla tych, których piłka nie jara. Sędziowie na tym mundialu muszą opowiedzieć całemu stadionowi przez mikrofon swoją decyzję po wideo

0: weryfikacji i to czasem brzmi strasznie śmiesznie, a twórcy internetowi mają lekkie używanie na tym, posłuchajcie tego.
1: After view, number 10, by the way, cover his mouth, decision is red card.
2: Tak brzmi czerwona kartka na mundialu.
0: Piękne rzeczy, to brzmi jak porządny rave, a no, wiesz, te pory, o których rozgrywane są te mecze, jednak zobowiązuje, tak? Trzecia tak. W nocy i łupiemy.
2: Łupiemy. I my też w RMF Max łupiemy, to jest kanał nadawczy, bądźcie blisko. Tutaj nie tylko ważne wiadomości, ale też bangery.
0: Max. Decision is banger.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Dom przy plaży, o tym chyba każdy marzy. Wraca do nas szwedzka ekipa, ich słoneczna nowość na wakacje, Jubel. Czekają na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hop Benz. Polecam wam ten beat i czekam na głosy pod rmfmax.pl.
4: Hop Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
9: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
10: A pranie też za ciebie wstawi?
11: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
10: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
11: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
12: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku. Tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie. Taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
13: Lataj bez przesiadek z Krakowa oraz z Warszawy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dalej do innych niezwykłych miejsc jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Air Arabia. Where next?
14: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok parku wodnego na www.hotelswing.pl.
15: Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
16: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Ostatni dzwonek i zabawa!
19: Już od 27 czerwca wskakuj do najnowszej strefy GoTrix w GoJump Mega Park Mateczny.
18: Czeka aż 13 nowych atrakcji. Bumper Cars, laserowy labirynt, ogromne zjeżdżanie, tory przeszkód i wiele więcej.
19: GoJump Mega Park Mateczny. Rzemieślnicza 20G. Bilety na gojump.pl.
20: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
21: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
22: Litorsal. Suplement diety.

0: Zamieszczony w wodzie litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: I po reklamie.
3: Co jest RMF Max?
4: Hity na maksa.
5: Kraków 96 i 7.

0: Rita Ora zabiera nas gdziekolwiek i to też jest okej. My was teraz zabieramy na mundial i do ważnych wiadomości sportowych, bo to jest ten czas.
1: Mistrzowski flash sportowy. To już czas ostatecznych rozstrzygnięć fazy grupowej. Emocje już sięgają zenitu.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: To jest mistrzowski flesz sportowy, Maciek Borchulski, witam was ponownie. Dziś na piłkarskich mistrzostwach świata w Ameryce Północnej zostaną rozegrane ostatnie mecze w grupach D, E i F. Z nich pewnie awansu do 1/16. Finału są na razie Amerykanie i Niemcy. Spotkania o honor czekają natomiast Turcję i Tunezję. Turcja to jedno z większych rozczarowań fazy grupowej. W dwóch meczach nie zdobyli nawet bramki, choć strzałów oddali dotychczas 62. Najwięcej spośród wszystkich drużyn uczestniczących w turnieju. Pewnie awansu są za to Brazylijczycy, którzy wygrali ze Szkotami 3-0. Vinicius Junior z 4 bramkami podłącza się do walki o tytuł króla strzelców turnieju. Faza grupowa wyglądała dokładnie tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Bardzo trudny pierwszy mecz z Marokiem. Wierzę, że każdy z obecnych tu zawodników okaże się dla nas ogromnym wsparciem. Rozpoczyna się najważniejsza część turnieju. A dzisiejsze mecze startują o 22:00.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: smutna piosenka dla starszych ludzi, moim zdaniem. Lubię cię jak lato. Co to znaczy w praktyce? Przeanalizujmy to. Kiedy lubimy lato? Do trzydziestki.
1: Tak. No a teraz niestety już przespaliśmy ten moment, kiedy upału nie było. Będzie tylko goręcej, więc uważajcie na siebie, pijcie dużo wody, bo woda silna jest, woda statki unosi. I zostańcie z RMF Max, bo za chwilę prognoza pogody.
2: Reklama. I co, zapisałeś się już na studia?
3: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
2: Sprawdź Uniwersytet DSW Teis. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
3: Brzmi jak miejsce dla mnie.
4: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Teis. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Teis. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
5: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 20

0: niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński, partner trasy Wojanek i RMF Max. Najlepiej słuchać w pracy.
1: Max robi mi dzień.
2: Max robi robotę. Yeah!
0: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
3: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tato, co to za pan?
7: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
6: A pranie też za ciebie wstawi?
7: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
6: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
7: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
8: Szukasz niezapomnianych wakacji dla swojego dziecka? Tego lata ruszamy na niezwykłą przygodę. Półkolonie safari i zabawa w Solnym Mieście to sport, basen, park linowy, kino, squash oraz mnóstwo atrakcji i niespodzianek. Bez dalekich podróży, za to z wielką dawką radości. Turnusy przez całe wakacje. Szczegóły i zapisy na solnemiasto.eu. Solne Miasto Wieliczka. Tu zaczyna się wakacyjna przygoda.
9: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.
0: Najlepiej zmiksowana playlista.
14: Say no more.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
15: Do końca dnia w Krakowie gorąco i pogodnie. Zachmurzenie małe, oczywiście bez opadów deszczu, a na termometrach nawet 30-31 stopni. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie w normie, wiatr wieje z północy, jest słaby, tylko chwilami umiarkowany. W nocy również bardzo ciepło, temperatura zatrzyma się w okolicach 17 kreski. Zachmurzenie małe, nadal bez deszczu. Jutro ukrop, ponad 30 stopni i mnóstwo słońca.

0: Taki romantyk.
1: Somber w RMF Max. Porzućmy na chwilę ten romantyzm, bo teraz historia o włoskim kowboju bardzo silnym, bo miał napiętego bicka.
2: To prawda, to są emotki, które dostaliśmy od was. Wasze ulubione, z nich obiecaliśmy zrobić piosenkę, ona już leci. Jest dziwna, po prostu. Posłuchajcie.

0: jest Max.
1: Hity na Maxa.
2: Ostatecznie uważam, że jednak całkiem dużo sensu ma ta piosenka.
3: Zaskakująco, tak. Absolutnie nie wiem, jak do tego doszło. Nie planowaliśmy tego. Olivia Rodrigo, Drop Dead, teraz.

0: Tak, już niebawem. Możecie brzmieć wy na festiwalu Beats for Love, bo ten się zbliża i zaczyna już w najbliższą środę. Tam między innymi Calvin Harris i Rehab i mnóstwo innych gwiazd muzyki elektronicznej. Pierwsze wejściówki w RMF Max rozdajemy za chwilę, po godzinie 18, więc bądźcie blisko.
1: Nigdzie nie odchodźcie, bo nie wygracie, a jak nie wygracie, to smutno będzie.
2: Max. Reklama.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
3: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
4: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
3: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
4: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
3: To z Tauronem.
4: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko 1,49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9.

0: Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt. Sprawność, siła i sylwetka w nowej lokalizacji z nową energią. CrossFit Dekerta 2.0 zaprasza na treningi. CrossFit, Endurance oraz trening personalny. Popraw swoją kondycję i ogólną sprawność dzięki różnorodnym ćwiczeniom siłowo-kondycyjnym potokiem profesjonalnej kadry trenerskiej. Nie musisz być fit, żeby zacząć z nami ćwiczyć. Zacznij już dziś i zadbaj o swoje zdrowie. CrossFit Dekerta 2.0, ulica Biskupińska 21, Kraków. Zapraszamy przez cały tydzień. Honorujemy karty i aplikacje Multisport, Medicover Sport, Fit Profit oraz PZU Sport. Poleca RMF Max.
1: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
2: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
3: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa.
4: Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan.
3: W niedzielę po 16 w RMF Max.
5: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną. Z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
6: Gorące emocje w rześkiej atmosferze? Kibicuj razem z nami w Mistrzostwach Świata Juniorów i U23 w kajakarstwie slalomowym i krosie. Zapraszamy od 30 czerwca do 5 lipca na tor kajakowy przy ulicy Kolna 2 w Krakowie. Podziwiaj rywalizację najlepszych zawodników i dopinguj swoich faworytów. Do zobaczenia na torze kajakowym przy ulicy Kolna 2. Partnerami wydarzenia są Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tworzymy Polski Sport oraz Województwo Małopolskie.
7: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 26 czerwca w piątek widzimy się w Wadowicach na bulwarach nad Skawą. Zagrają Mortal.
8: Zobacz jak to jest.
3: Grzegorz Chyży. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński, partner trasy Wojanek i RMF Max.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Czym żyje Kraków? Zapraszam na skrót najważniejszych tematów Kinga Nega. Tu RMF Max, zapraszam na Flash. Ulica Starowiślna w Krakowie pozostanie dwukierunkowa. Miasto rezygnuje z planów wprowadzenia jednego kierunku ruchu. Ulica przejdzie remont, ale jej układ się nie zmieni. Nie powstanie też planowana ścieżka rowerowa ani szersze chodniki. Unijna dotacja, co ważne, nie przepadnie. Ponad 80 milionów złotych zostanie przeznaczone na zakup nowych tramwajów,
2: które i tak kupowalibyśmy z kredytu, więc to jest dla miasta absolutnie korzystne. Natomiast nasz udział miał być do tego projektu jednokierunkowego na poziomie 50 milionów i na tym samym poziomie, takie mamy szacunki, da się zrobić ten remont i to remont generalny już na tych wzmocnionych płytach. Nowa technologia, jeżeli chodzi o torowisko.
1: Podkreśla pełniąc obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik. Remont przy Bagateli, budowa parkingu Park and Ride Bronowice, remont mostu Kotlarskiego na wierzchni na wiadukcie Alei 29 listopada, wymiana torowiska na Grzegórzeckiej. To nie wszystkie atrakcje, jakie planują urzędnicy w wakacje. Duże utrudnienia czekają również Nowochucian. Tramwaje 4 i 5 lipca nie pojadą Aleją Solidarności.
3: Zaraz po ostatnich zjazdach do zajezdni wieczorem w piątek 3 lipca torowcy odetną zasilanie w sieci trakcyjnej, bo ta będzie wymieniana na całym węźle kombinat. To spowoduje, że tramwaje nie będą jeździć w ciągu Alei Solidarności oraz w kierunku ulicy Ujazdek. Wszystko oczywiście pojedzie objazdami, czyli taka 74, zastępcza 4, zostanie skierowana Kocmyrzowską do Alei Solidarności i Placu Centralnego. Podobnie jeździć będzie 22. Tramwaje wrócą na Alei Solidarności 6 lipca.
1: Materiał przygotował nasz reporter Przemek Błaszczyk. Przenosimy się teraz na lotnisko w Balicach. Celnicy udaremnili przemyt 100 kilogramów katu, rośliny o właściwościach odurzających. Narkotyki były ukryte w 4 walizkach należących do 2 obywatelek Izraela, które przyleciały z Tel Awiwu. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej potwierdzili obecność katynonu, substancji o silnym działaniu pobudzającym. Wartość zabezpieczonego towaru to ponad 500 000 zł. Kobiety zostały aresztowane, grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Orzęsek to mikroorganizm, który doprowadził do zmiany zabarwienia wody i był przyczyną zamknięcia zakrzówka. Jak wyjaśniają urzędnicy, orzęsek występuje naturalnie. W wodzie jest też wrażliwy na zanieczyszczenia, stąd jego obecność jest dowodem na czystość zakrzówka. Inaczej interpretuje to profesor Mariusz Czop z AGH.
4: Jeżeli tutaj widzimy, że wizualnie doszło do zmian w składzie gatunkowym orzęsków albo w ich ilości, to nie świadczy to o czystości wody, tylko świadczy to o zaburzeniu równowagi biologicznej w tym zbiorniku.
1: Uważa naukowiec.
0: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
1: Fala upałów dotarła do Krakowa. Z każdym dniem te wartości na termometrach będą tylko wyższe. Kulminacja w niedzielę, wtedy na termometrach nawet 36 stopni. Ciepło będzie także tej nocy w Krakowie. Temperatura zatrzyma się w okolicach 17 kreski. Zachmurzenie małe, oczywiście bez opadów deszczu. Warunki biometeo mają być sprzyjające. Jutro dużo słońca, dużo błękitu, a temperatura wzrośnie do 33 stopni.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
5: RMF. Ja wiem, że Beats for Love zaraz, ale jeszcze wcześniej pytanie do was. Co się zapisuje długopisem?
6: Ja zapisuję, co mam do zrobienia długopisem, bo jak...
5: Ja też.
6: Tak?
5: Ja... Wszystko inne... Telefon, komputer, wiadomo, ale są po prostu rzeczy, do których odruchowo biorę długopis. Dajcie znać, co wy zapisujecie długopisem. Siwek Borycka, jesteśmy z wami.
6: A wy piszcie na Messenger.

0: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Andy Tizary Larson.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
3: Tak was trochę z zaskoczenia zapytaliśmy o to, co zapisujecie długopisem, bo my z Michałem to w zasadzie wyszło, że tak samo. Tylko lista rzeczy do zrobienia, bo się je przyjemnie potem wykreśla, a wszystko inne zapisujemy w telefonie. Ale pojawiły się ciekawe propozycje na naszym messengerze RMF Max, na przykład miłosne liściki do męża i takie urocze liściki do synów. Fajne.
4: Ania, no weź przestań.
3: Estaj, słodko.
4: Nie bądź taka słodziutka. Ale Bartek napisał z kolei, że on wypisuje mandaty długopisem, ale tylko jak musi. I przycisnęliśmy Bartka specjalnie dla was, gdzie tak trzeba dzisiaj uważać i gdzie dzisiaj wypisuje. I mówi, że w całym powiecie bielskim trzeba uważać na niego.
3: Ale jak go pocisnęliśmy jeszcze bardziej, to napisał, że na ulicy Andersa, Partyzantów i Bystrzańskiej w Bielsku. Więc jak ktoś gdzieś tam w Beskidzie Żywieckim,
4: nie ma za
3: to
4: co,
3: uważajcie.
4: Przesłuchaliśmy policjanta.
3: Tak jest. Tymczasem w RMF Max, w kanale nadawczym, Banger za Bangerem i nowości Trips razem z Mikolasem Józefem, więc to jest kolejne pojednanie polsko-czeskie. Trips w ogóle, słuchajcie, jest jednym z najpopularniejszych artystów zagranicznych w Czechach teraz.
4: Co to się porobiło?
3: Co
4: zobacz,
3: to
4: nie? Nie wiedziałem nawet. A proszę bardzo, właśnie Mikolas i Trips w numerze Hard to be Humble przed wami.

0: Moving to the Sun to Hugel i doskonała propozycja na lato, ale tam jest tempo, ale tam jest energia, bardzo mi się to podoba. I taką też energię i tempo mamy wam do zaproponowania, tylko na żywo, drodzy państwo.
1: Tak jest, Beats for Love, festiwal w czeskiej Ostrawie. Zaczyna się już w środę, 4 dni najlepszych elektronicznych brzmień. Calvin Harris między innymi, ale też Rehab, Marshmallow czy Dimitri Vegas, doskonale znani z anteny RMF Max. Ale to będzie impreza.
0: A wy nas znacie, żeby zawalczyć o te wejściówki, trzeba coś zrobić i dzisiaj waszym zadaniem jest po prostu zabitboxować. A co? Posłuchajcie. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. No właśnie to, absolutny klasyk Calvina Harrisa, Summer. Lato zaczęło się parę dni temu. No to, drodzy państwo,
1: tak, to jest moment, żeby zabitboxować. No może być tu, to może być śpiew, cokolwiek. Głosówki na Messengerze RMF Max, podwójne wejściówki na Beats for Love, festiwal, który startuje już w środę w Ostrawie, są do zgarnięcia.
0: Co robimy? Beatboxujemy, tagujemy, cokolwiek umiecie zrobić, byleby głosówka dotarła na nasz Messenger i nas przekonała. Calvin Harris i Summer to wasze zadanie.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na Ziemię Świętą, tam gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
6: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
7: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
8: Ostatni dzwonek i zabawa!
9: Już od 27 czerwca wskakuj do najnowszej strefy GoTrix w GoJump Megapark Mateczny.
8: Czeka aż 13 nowych atrakcji. Bumper Cars, laserowy labirynt, ogromne zjeżdżanie, tory przeszkód i wiele więcej.
9: GoJump Megapark Mateczny. Rzemieślnicza 20G. Bilety na gojump.pl.
10: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy!
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
14: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
15: I po reklamie.

0: Skunks i Galaxy w RMF Max. Wakajki u nas już trwają, chociaż oficjalnie zaczną się jutro i trwa też mundial, z którym jesteśmy na bieżąco.
1: Cały czas tętno pulsu, mierzymy je i podajemy. W mistrzowskich fleszach sportowych jeden z nich już teraz.
2: Mistrzowski flesz sportowy Maciek Borchulski, zapraszam. Choć jest tu wyraźny faworyt, to jednak spotkanie Niemcy kontra Ekwador jest hitem dzisiejszego wieczoru podczas mundialowych zmagań. Drużyna pod wodzą Juliana Nagelsmana strzeliła już na mundialu 9 bramek, a wieczorem spróbują dołożyć kolejne. Zwłaszcza, że poza gwiazdami mają swoich nieoczywistych bohaterów.
3: To Denis Undaf w dwóch meczach mundialu spędził na murawie 56 minut, strzelił 3 bramki, zanotował 2 asysty. 2 gole wbił na przykład w Wybrzeżu Kości Słoniowej, a Niemcy wygrali to spotkanie 2-1. Zdaniem niemieckich mediów z Ekwadorem 29-letni piłkarz zagra już od początku. Pytanie, czy takie rozwiązanie mu posłuży. Na razie Undaf jest jedną z gwiazd mundialu, a to przecież Wirtz, Havertz czy Musiala mieli grać pierwsze skrzypce.
2: Niemcy-Ekwador o 22:00, podobnie jak pojedynek Curaçao Wybrzeże Kości Słoniowej. Dodajmy może, że na mundialu dotychczas rozegrano 54 ze 104 meczów. Turniej zatem mamy na półmetku.

0: Robimy smaka. The Weekend już dzisiaj, chociaż weekend i to pierwszy wakacyjny, zacznie się jutro. Save Your Tears za nami w RMF Max. Robimy też smaka na festiwal Beats for Love, bo ten zaczyna się już w środę i mamy bilety.
1: Tak jest!
0: Jej!
1: Się mnie coś tak ścięło, kawunie muszę strzelić.
0: Strzelaj kawunie.
1: Do weekendu jeszcze trzeba do jutra wytrzymać
0: bo jakoś. I musisz mieć energię, bo za chwilę finał zabawy.
1: Tak.
0: Trzeba było beatboxować Calvina Harrisa. Zobaczymy, jak wam poszło. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: I co, zapisałeś się już na studia?
5: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
4: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
5: Brzmi jak miejsce dla mnie.
6: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
7: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
8: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok parku wodnego na www.hotelswing.pl.
9: Wiemy, co jest ekstra.
10: Do tego się słucha.
11: Co jest hitem?
12: To ma potencjał.
9: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 26 czerwca, w piątek, widzimy się w Wadowicach.

0: RMF Max.
1: Halo Kraków! Świętuj z nami 40 lat dewelopera Archicom. To doskonały moment, by znaleźć swoje wymarzone mieszkanie i skorzystać z najlepszych ofert. Z okazji 40 urodzin Archicom przygotowaliśmy wyjątkowe rabaty na mieszkania. Nawet do 150 tysięcy złotych. Urodzinowe promocje oraz gwarantowane prezenty dla odwiedzających. Przyjdź na spotkanie. Salon sprzedaży Archicom. Ulica Lubicz 23A.
2: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
3: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
4: Siedzę na maksa.
2: Kraków 96 i 7 FM.
5: Fala upałów dotarła do Krakowa. Z każdym dniem te wartości na termometrach będą tylko wyższe. Kulminacja w niedzielę, wtedy na termometrach nawet 36 stopni. Ciepło będzie także tej nocy w Krakowie. Temperatura zatrzyma się w okolicach 17 kreski. Zachmurzenie małe, oczywiście bez opadów deszczu. Warunki biometeo mają być sprzyjające. Jutro dużo słońca, dużo błękitu, a temperatura wzrośnie do 33 stopni.

0: Katy Perry już się szykuje na Friday Night w RMF Max. No to przyszedł ten moment, żeby rozdać karnety na Beats for Love, festiwal w czeskiej Ostrawie, który startuje już w środę, a tam właśnie w środę, między innymi Calvin Harris. No i zadanie na dzisiaj polegało na tym, żeby zabeatboxować, bo to w końcu Beats for Love numer Summer Calvina Harrisa.
1: Filip, powiedz, jesteś profesjonalnym beatboxerem?
2: Nie jestem profesjonalnym beatboxerem, tylko sobie tak od czasu do czasu dla jej ze znajomymi zabitboxuje i...
1: Rozumiem. I tak Nie, bo brzmiało jak profesjonalny.
0: Nawet tak, mamy...
2: No, dziękuję bardzo.
0: Mamy porównanie z oryginałem, słuchaj.
2: Tak. Do mnie zadzwonili jednak.
1: Filip, czy jesteś gotowy, że tak powiem, zmierzyć się i twoje nagranie, które nam dostarczyłeś, z oryginałem stworzonym przez legendę Calvina Harrisa?
2: No pewnie, dawaj. No.
1: Posłuchajmy tego razem, dobra?
2: No.
1: Ale na pewno jesteś gotowy.
2: Tak, jestem gotowy, no.
1: Dobra, to jazda. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. And I'm magic in the summer. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom.
0: No słuchaj Filip, scena Beats for Love powinna należeć do ciebie, ale póki co to wiesz, możesz pojechać na takie rozeznanie, żeby zobaczyć, co tam się dzieje i w ogóle, ale takie małe zadanie jeszcze mamy dla ciebie. W sumie to taka formalność.
2: Jakie?
0: Co?
2: Jakie macie zadanie dla mnie?
0: Bo słuchaj, spojrzeliśmy sobie w ten czeski rozkład jazdy i instrukcję obsługi tego festiwalu.
1: My dostaliśmy taką instrukcję obsługi po czesku i pomyśleliśmy, że musimy sprawdzić, czy ty jesteś na nią gotowy, bo też ją dostaniesz, więc tak. Testujemy twoją wiedzę. Przedstawiamy ci cytaty z tej instrukcji.
0: Wymeńte si prawu, a lewu po nożku. Czy to znaczy A. Zostaw plecak w depozycie, B. Zamień prawą z lewą skarpetką, czy C. Wymień karnet na opaskę?
2: Wymień karnet na opaskę.
0: No nie, zamień prawą na lewą skarpetkę.
1: Ajajajaj. Nie, słuchaj Filip, bo jak źle odpowiesz na wszystkie pytania, to masz obowiązkowo korepetycję z czeskiego, zanim pojedziesz, dobra?
0: Drugie pytanie. Opeczene bagety są wedruchem stanu. To znaczy, że A. Policja stoi za drugim zakrętem, B. Zapiekanki są w drugim namiocie, czy C. Banknoty wymień na żetony. Opeczene bagety są wedruchem stanu.
2: To nie policja, ale... No powiedzmy, że ta druga odpowiedź.
0: Tak! To są zapiekanki! Dokładnie. I ostatnie takie na szybko. Calvin Harris chraje na chlawnim podium. Czy to znaczy, że Calvin Harris charuje w pocie czoła? Czy daje czadu? Czy gra na głównej scenie?
2: Jeszcze raz mogę odpowiedzieć?
0: Calvin Harris chraje na chlawnim podium. Czy to znaczy, że charuje w pocie czoła, daje czadu, czy gra na głównej scenie?
2: Gra na głównej scenie.
0: Tak jest!
3: Tak jest!
2: Nie musisz!
4: Hity na maksa.
1: Nie musisz iść na korepetycję z czeskiego, możesz jechać prosto na festiwal.
2: To po prostu pierwszym się zestresowałem, dlatego tak.
0: No właśnie, to dokładnie tak jest. Filip, jedziesz na Beats for Love, baw się dobrze.

0: Hity na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już.

0: Liwka i Fukaj. To Enklawa, projekt Enklawa w RMF Max. I tak sobie kończymy już godzinę 18, ale za chwilę ważne wiadomości we Fleszu, a potem do zgarnięcia wejściówki na Oshi All Star Festival. Ale dzisiaj rozdajemy, no?
1: Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Masz apetyt na coś dobrego? Gastromiasto wraca do Krakowa. Ponad 50 restauracji, 120 wystawców, muzyka, strefa dla dzieci i konkursy z nagrodami. Start 26 czerwca na Bulwarze Czerwieńskiego. Partnerem wydarzenia jest aplikacja Volt.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Ostatni dzwonek i zabawa!
15: Już od 27 czerwca wskakuj do najnowszej strefy GoTrix w GoJump Megapark Mateczne.
14: Czeka aż 13 nowych atrakcji. Bumper Cars, laserowy labirynt, ogromne zjeżdżanie, tory przeszkód i wiele więcej.
15: GoJump Megapark Mateczne. Rzemieślnicza 20G. Bilety na gojump.pl.
16: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
17: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
18: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
19: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Hity na maksa.
20: Kraków 96 i 7 FM.
0: Kinga Nega cały czas z wami na 96 i 7 FM. Słuchacie RMF Max Kraków. Czas na flash.
1: Uwaga kierowcy, zmiana organizacji ruchu na ulicy Tynieckiej. Rusza przebudowa przepustu przy skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowa, a 50-metrowy odcinek drogi zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu. Kierowców czeka objazd przez autostradę A4, ulicę Księcia Józefa oraz most Zwierzyniecki.
19: Tam niestety kłopot z tym przepustem polega na tym, że tam jest za mało miejsca, żeby to robić połówkowo, żeby chociażby zapewnić tam na przykład ruch wahadłowy. Tam po prostu nie ma miejsca, bo na każdą stronę inspektorzy rozpatrywali taką opcję przeprowadzenia przebudowy tego przepustu, żeby jednak w jakiejś formie ruch przez ulicę Tyniecką właśnie przy tej ulicy Dąbrowa, przy skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowa został zachowany, ale tam po prostu fizycznie nie ma miejsca. No w związku z tym na 2 miesiące musimy tą ulicę zamknąć.
1: Wyjaśniał Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. 12 milionów złotych otrzymał Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie z Krajowego Planu Odbudowy. Środki zostaną przeznaczone między innymi na rozwój systemów informatycznych, digitalizację dokumentacji medycznej oraz wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Jak podkreślają władze placówki, inwestycja ma przyspieszyć modernizację szpitala, poprawić bezpieczeństwo danych i wpłynąć na jakość opieki nad pacjentami. 28 czerwca w niedzielę zabytkowe i współczesne tramwaje przejadą przez Kraków. Wszystko z okazji 125. rocznicy uruchomienia tramwaju elektrycznego w Krakowie. W wydarzeniu weźmie udział 30 pojazdów.
22: Tak naprawdę jednym, myślę, z najciekawszych tramwajów, który pojedzie w paradzie, to będzie tramwaj, który trafił do nas z Wrocławia. To jest tramwaj Maximus 325. To jest tramwaj z początku XX wieku. On jest naprawdę bardzo charakterystyczny, bo on nie ma w ogóle kabiny takiej, do której jesteśmy przyzwyczajeni, jeżeli chodzi o tramwaje. Motorniczy prowadząc ten tramwaj po prostu stał na podejście, czuł wiatr, który tam go owiewał, jak się rozpędził tym tramwajem. Także to będzie jeden z takich najbardziej ciekawych tramwajów.
1: Zapowiada Marek Gancarczyk z MPK. Mieszkańcy Krakowa szukają miejsc, gdzie można się nieco ochłodzić. Dużą popularnością cieszy się zalew nad Bagrami, gdzie, co ważne, macie opiekę ratowników.
23: Od 10 każdego dnia chłopaki czuwają tutaj nad waszym bezpieczeństwem i są tu ze mną.
24: Jestem Walentyn.
25: Jakub.
23: Słuchajcie, powiedzcie mi te największe grzeszki plażowiczów.
24: No, skoki tak najbardziej chyba i zapływanie za bojki.
25: Podstawą jest dobre nawodnienie, bo dużo osób przychodzi tutaj i słabo się czuje, bo na przykład od rana nie wypiło nawet szklanki wody.
23: Także pijcie dużo wody, słuchajcie, nie skaczcie z pomostu. Co jeszcze?
24: No i pilnujemy, żeby w miarę swoich możliwości oceniać swoje siły.
23: Spektakularnych akcji drastycznych jeszcze w tym sezonie nie odnotowaliście, na szczęście.
24: Jeszcze nie.
1: Usłyszał Przemek Błaszczyk.
20: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
1: To będzie pogodna i ciepła noc. Minie pod znakiem zachmurzenia małego, a temperatura zatrzyma się w okolicach 17 kreski. Warunki biometeo mają korzystnie wpływać na nasze samopoczucie w prognozach bez opadów deszczu. Jutro kolejny upalny dzień. Temperatura w Krakowie wzrośnie do 33 stopni. W weekend bardzo podobnie. Pełne słońce, 33 stopnie na termometrach, a w niedzielę kulminacja 36 stopni. Pamiętajcie o nawadnianiu.
26: Ile tu się dzieje? Słuchajcie, puścimy parę piosenek, żeby wyluzować trochę, ale już ostrzegamy, że za chwilę rozdajemy kolejne bilety na kolejny festiwal, więc jak ktoś ma nastrój na zabawę, to zostańcie z nami.
0: To jest kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka, a to Zokaria.

0: 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: No więc przyszła pora, żeby ostatnie dwie wejściówki, jakie mamy, przekazać w wasze ręce.
2: Więc po raz kolejny wracamy do zabawy państwa, miasta...
1: Państwa ciasta.
2: Państwa miasta z twistem.
1: Aha,
2: czyli państwa ciasta, raper, mebel.
1: Zgadza się.
2: Takie cztery kategorie. Na jaką literę? To zaraz się dowiemy.
1: Wczoraj
2: bo
1: ja
2: dzisiaj
1: odliczałam.
2: Ja odliczam.
1: Tak, tak, ty dzisiaj to odliczasz, no.
2: X, Y, Z.
1: Stop.
2: Ty.
1: Na ty?
2: Ty.
1: No to na ty. Państwo, ciasto, raper, mebel. Na Messenger RMF Max. Ślij teraz, potem zadzwonimy. No i trzeba będzie o te bilety jeszcze tak skromnie, ale jednak powalczyć.
2: Litera ty.
1: Ty.
2: Ty.

0: Sinclair, Kajsa. Drodzy Państwo, my doskonale wiemy, jak zrobić wakacyjną atmosferę i zamierzamy to też jutro zrobić w Wadowicach. Dokładnie osobą Justyny Boryckiej obecnej tutaj.
1: Tak, będę w Wadowicach razem z Wami witać lato i otwierać wakacje, bo lato na maksa w Wadowicach właśnie jutro. Będzie Mortal, będzie Grzegorz Chyży, będzie DJ set naszej Oli Bieniarz, więc Wy też bądźcie, bo chciałabym powiedzieć, że w ubiegłym roku absolutny rekord padł lata na maksa, kiedy grały modelki właśnie.
0: Naprawdę?
1: W Wadowicach.
0: A jakiego rodzaju to był rekord?
1: W sensie, że najwięcej ludzi na maksa było tam. Właśnie w Wadowicach, na modelkach.
0: Ale teraz wyjechałaś ludziom na ambicje.
1: No i teraz trzeba przyjechać
0: teraz
1: do Wadowic.
0: Trzeba przyjechać.
1: Kremówkę zjeść. No i posłuchać Mortala Grzegorza Chyżego i otworzyć z nami wakacje totalnie za free, bo to jest koncert bezbiletowany.
0: Za darmo jest,
1: za darmo
0: to chciała
1: jest.
0: Powiedzieć.
1: Tak jest, więc bądźcie, ja tam będę, będziemy też na żywo dawać się znać oczywiście, jak tam się dzieje w RMF Max, więc bądźcie, lato na maksa już jutro.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Dom przy plaży, o tym chyba każdy marzy. Wraca do nas szwedzka ekipa. Ich słoneczna nowość na wakacje, Jubel. Czekają na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hop Benz. Polecam wam ten beat i czekam na głosy pod rmfmax.pl.
3: Hop Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
9: Carrefour, mnie jest.
10: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
11: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk. Z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali. Ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu. Na ziemię świętą. Tam, gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
18: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną. Dostępne na bilety.krakowia.pl.
19: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
20: Tato, co to za pan?
21: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
20: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
21: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
20: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
21: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
20: To z Tauronem.
21: Jasne, że tak.
22: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
23: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
0: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: I po reklamie.

0: Another i Talk to You w RMF Max. To kolejny numer z cudownym klimatem. Serwujemy wam taki klimacik z wieczora i przy okazji jeszcze rozdajemy wejściówki na OSI All Star Festival już w ten weekend na Stadionie Legii.
1: Tak jest. I tam oczywiście cała śmietanka raperska polska, bo będzie i Bambi, i BDOS, i Sobel, i mnóstwo innych gwiazd, które super będzie zobaczyć. I Mateusz też już przebiera nóżkami, zgadza się? Mateusz, jesteś. Mateusz, no to szybko jeszcze państwa ciasta na te. Do wymienienia było państwo, ciasto, raper i mebel. Co wymieniłeś?
2: Wymieniłem, ojej, przypomnijcie, Tanzania.
1: No.
2: Co tam dalej było? Jejku.
1: Tartę dałeś.
2: Tanzania, tarta, raper Tetris i taboret.
1: Pięknie, no i właśnie o to chodziło, to było pierwsze zadanie, ale teraz, żeby wejściówki mogły polecieć do ciebie, to trzeba się jeszcze będzie wykazać raperskimi umiejętnościami. Podamy ci wersy artystów, którzy pojawią się na OSI All Star Festival. Nie musisz rymować ich piosenkami, wystarczy po prostu, że dokleisz do tego jakiś wers, który będzie się rymował, ale on jest zupełnie dowolny, puść wodze fantazji.
0: Co najmniej trzy wersy musisz skutecznie dorymować. Czas startuje po tym, jak Justyna skończy podawać pierwszy wers. Gotowy?
2: Gotowy.
0: No to jazda.
1: Wcale nie przeszkadza mi jej głos.
2: Chciałbym przetrzymać jej włos.
1: Robię same durne rzeczy, radio, TV i gazety.
2: Spróbujmy dalej, pas.
1: Nie spłonie ostatni las.
2: Przyjdzie w końcu na to czas.
1: Mój sufit poza granicami tego kraju.
2: Dawaj. Możemy dalej?
0: Taki mały ja, taki wielki świat? Nie, no. Mateusz.
1: Nie, no jakby były dwa czy trzy.
0: Mateusz.
1: Były dwa. Faktycznie.
0: Słyszysz tą ciszę? To jest cisza i smutek.
2: Duży smutek, jasne.
1: No cóż, Mateusz, no, ale jakby co, to jeszcze te bilety są dostępne, więc mam nadzieję, że i tak się zobaczymy na OSI All Star. I nie poddawaj się.
2: Dobra, jasne.
1: Bo my dużo różnych rzeczy rozdajemy, więc mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy ponownie, dobra?

0: Zupełnie niespodziewanie zabawa z rymami okazała się chyba jedną z najtrudniejszych w historii tego radia.
1: Tak. Będziemy musieli to przemyśleć, słuchajcie, bo...
0: Ja mam wrażenie, że nawet sam Eminem, gdyby został tu wpuszczony na antenę, to by nie dał rady.
1: Dokładnie. No jest to stresujące, wiemy o tym, ale słuchajcie, no i tak była to piękna przygoda.
0: Max. A propos stresu i wielkich wyzwań, mundial cały czas trwa, mistrzowski flesz sportowy, sprawdzamy, co tam się dzieje.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Tu mistrzowski flesz sportowy Maciek Borchulski, zapraszam was ponownie. Gliwice dziś znów, już drugi dzień z rzędu, będą opanowane przez fanów siatkówki, a wszystko za sprawą meczu naszej kadry. Polscy siatkarze o 20 w Prezero Arenie w kolejnym meczu Ligi Narodów zagrają z Turcją. Wczoraj biało-czerwoni pokonali 3-2 Belgię, no ale ten mecz to były prawdziwe ciężary. Czy dziś też tak będzie? To już pytanie do Wojtka Marczyka.
4: To może być bardzo podobny mecz. Turcy w tym sezonie Ligi Narodów sprawili już niespodzianki, zresztą tak samo jak Belgowie. Reprezentacja znad Bosforu pokonała między innymi Francję, ale gładko przegrała z Włochami czy USA. Jest to więc drużyna bardzo niestabilna, ale dziś zagra bez presji.
5: Ta presja będzie dla nas jako na faworytach i my musimy być przygotowani.
4: Mówił kapitan naszej kadry Aleksander Śliwka.
3: A początek o 20, a dziś późno wieczorem też oczywiście mundialowe emocje. Turniej mamy na półmetku, a w fazie pucharowej zameldowało się już 13 zespołów.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree.

0: Sad Girls to Bibi Rexha i David Guetta w RMF Max. Za chwilę ważne wiadomości pogodowe, ostrzeżenia przed upałem. No nie chcą się zmienić, cały czas obowiązują.
1: Niestety, cała Polska w alertach, tak grzmią nagłówki w portalach informacyjnych, także grzmimy i my.
0: Grzmimy więc.
1: Grzmijmy. RMF Max. Prognoza zaraz.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
4: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk. Z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali. Ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu. Na Ziemię Świętą, tam gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
7: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
8: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu w Polsce. To aż 300 powodów do radości. Powód numer 12. Chcesz chociaż na 2 minuty zagłuszyć hałas swoich dzieci. Nasz blender ci w tym pomoże. Wpadnij do naszego nowego sklepu w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: To będzie pogodna i ciepła noc. Minie pod znakiem zachmurzenia małego, a temperatura zatrzyma się w okolicach 17 kreski. Warunki biometeo mają korzystnie wpływać na nasze samopoczucie w prognozach bez opadów deszczu. Jutro kolejny upalny dzień. Temperatura w Krakowie wzrośnie do 33 stopni. W weekend bardzo podobnie. Pełne słońce, 33 stopnie na termometrach, a w niedzielę kulminacja 36 stopni. Pamiętajcie o nawadnianiu.

0: Swedish House Mafia i Wait So Long za nami w RMF Max, a my mamy potwierdzenie, że te bilety na Oshi All Star, których Mateusz dzisiaj niestety nie wygrał, to przechodzą na jutro i będzie można je zgarnąć.
1: Ale jaja.
0: Filip Rozda.
1: Jutro wpada tutaj Filip, kanał nadawczy i uwaga, jutro o 17 zaczyna się oficjalnie lato w RMF Max. Warto nas słuchać jutro właśnie. Nie, że po południu, cały dzień.
0: Cały dzień, tak. A tymczasem. My za dzisiaj już dziękujemy. Siwek i Borycka, do usłyszenia. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Graba i najlepsza dziesiątka listy Hopbands.
2: Czwartkowy wieczór, jak zwykle o tej porze w RMF Max Kraków wjeżdża Tour de Club. Co słychać na mieście? O tym już teraz. Piotrek Świderski, zapraszam. Na początek Klub Studio, który zaprasza na legendarną czwartkową dyskotekę. Do waszej dyspozycji dwa taneczne parkiety, na których za muzyczną selekcję będą odpowiadać dobrze znani rezydenci. DJ Namtech oraz DJ Antybiotyk. Poza tym dzisiaj również pobawicie się w Koko przy Szpitalnej. Na miejscu czekają specjalne promki, a z głośników przez całą noc rap, hip-hop i R&B. Prozac też zaprasza na czwartkowy balet. Tutaj wydarzenie pod hasłem Polish Style za dekami Frog and Frog plus New One, którzy będą miksować kultowe hity lat 90. i 2000. W skrócie będzie to przegląd hitów od Reniusis i Mandaryny po współczesne brzmienia Baila, Ella Records czy Okiego. No i jeszcze na koniec przypominajka o zbliżającym się Beats for Love w Ostrawie. Jeden z największych festiwali świata, na którym zagrają m.in. Calvin Harris, Dimitri Vegas i Like Mike czy Marshmello już od 1 do 4 lipca.
3: Ogłoszenie płatne.
4: Bartosz Orzechowski, Fundacja Orły Sportu.
5: Turniej z Orlika na stadion jest częścią programu Ministerstwa Sportu Aktywna Szkoła. Kto może się zgłosić?
4: Turniej z Orlika na stadion skierowany jest do roczników od U13 do U15. Zapisywać do nas mogą drużyny zarówno trenerzy z takich szkółek, akademii piłkarskich, jak i ze szkół podstawowych, ponieważ mamy tutaj dwie ścieżki, junior i junior pro. Junior pro jest skierowane do klubów, do akademii, natomiast w tej ścieżce troszkę bardziej amatorskiej mogą występować szkoły podstawowe. Zapisy prowadzimy do końca czerwca poprzez stronę z Orlika na stadion, do czego gorąco zachęcamy.
5: A nagroda atrakcyjna.
4: Tak, to jest w ogóle najbardziej atrakcyjna nagroda dla uczestników turniejów piłkarskich, takich młodzieżowych w Polsce. Zwycięzcy w każdej kategorii w nagrodę pojadą na zgrupowanie do FC Porto. Jest o co grać. Zależy nam też na tym, żeby tych uczestników było jak najwięcej, także gorąco zachęcamy. Przypominam, strona z Orlika na stadion.pl.
3: Ogłoszenie płatne. Reklama.
6: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
7: To mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
2: Mamo, tato, zobaczcie te stroje!
3: To pokaz barokowych kreacji.
4: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
2: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
3: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
4: A dla miłośników historii, największa grupa rekonstruktorów, pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
3: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
2: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
6: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
9: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
8: A jaką to szkołę wybrałeś?
9: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
8: No tak, konkretne podejście.
10: To dobra opcja. A co z maturą?
9: Mamo, w szkołach TEB mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
10: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
8: W tym temacie jesteśmy zgodni.
11: TEB Liceum i Technikum. Kraków. Technikum, ulica Zacisze 8. Liceum, ulica Pawia 5.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Kraków 96 i 7 FM.
15: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
16: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Warchulski, witam was ponownie. Dziś przed północą na mundialu mamy dwa pojedynki. Curaçao spróbuje coś ugrać z zawsze niebezpiecznym wybrzeżem Kości Słoniowej, a Ekwadorczycy postarają się zaprezentować jak najlepiej na tle Niemców. Kto w tym meczu jest jednak w roli faworyta? Chyba nikt nie ma wątpliwości. Niemcy to kadra z długą ławką, z której można by zmontować na mundialu nawet spokojnie dwie jedenastki. Tak się nie da. No ale...
17: W reprezentacji Niemiec trener ma jednak wybór i dzięki temu duży komfort pracy. To świetny zespół, pełen piłkarzy z charakterem. Łatwo się z nimi pracuje. Mam nadzieję, że z łatwością będziemy stawiać kolejne kroki na turnieju, podkreślał trener Julian Nagelsmann.
16: A to był Patryk Serwański. Początek tego meczu o 22:00 po północy. Wybór też jest. Japonia, Szwecja, Tunezja, Holandia. Te mecze zaczynają się o 1:00.
15: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
18: No i jesteśmy już prawie na wakacjach. Szkoła skończona, jeszcze tylko odebrać świadectwa i impreza. No to witajcie już prawie na wakacjach. Przemek Grabowski z wami wieczorowo w RMF Max. Sprawdzimy, co się będzie działo w wakacje. Czego będziemy słuchać? Mam dla was fajne nowości. 10 najlepszych kawałków, a zestawienie otwiera dzisiaj Justin Bieber plus Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

0: Dobry numer, taki akurat na chłodzenie, na te temperatury, ale będzie jeszcze cieplej, trzeba się szykować. Trzeba się chować tak nawet trochę. Gracie Abrams śpiewa i czeka na wasze głosy, także dzisiaj wieczorem pod rmfmax.pl. Będzie Alok i David Guetta, wróci także ekipa Chainsmokers, a na 9 nasza Roxy plus White. Tak energetycznie, chciałam ciebie więcej.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.

tego lata David Guetta i Alok już w zestawieniu listy Hot Bands. Run, Run, River. Będziemy tańczyć to na pewno. Teraz czekają na jedynkę. Głosujcie pod rmfmax.pl. Może już jutro. Tak na starcie oficjalnie wakacyjnie na miejscu pierwszym. Startują na miejscu ósmym. Teraz też imprezowicze, klubowicze, rozpędzeni Joy Smokers i Ellie Oaks. Nasza propozycja w RMF Max Echo.

0: być wyżej na starcie. Wakacje oficjalnie jutro, rmfmax.pl. Zostańcie z nami za chwilę na ten ciepły wieczór, tak to się zapowiada. Ale Farben, Body Talk, wróci też Robin Schulz w nowości na wakacje.
1: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
7: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: I po reklamie.

0: Max dowozi.
1: Ale akcja!
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM. Max, please just rewind. Shake it to the max.

Tak, te lepsze czasy przed nami. Jutro oficjalnie zaczynamy wakacje. Robin Schulz i jego słoneczna propozycja na liście Hot Bands, Better Times. Czeka na wasze głosy także dzisiaj czwartkowo pod rmfmax.pl. My jutro wakacje oficjalnie witamy w Wadowicach. Kolejny przystanek naszej trasy Lato na Maxa 2026. W Wadowicach hiciory RMF Max zagra Ola Bieniarz w swoim DJ secie. Zaśpiewa największe hity także Grzegorz Chyży. No i Mortalcio także na scenie. Halo Wadowice, okolice. Bawimy się już jutro z zaproszeniem na naszą imprezę dla wszystkich. Gibbs, Kukon i Jonathan na miejscu piątym listy Hot Bands. Ty masz. RMF Max. Numer 5.

0: Marlon Hofstadt, I Like, czeka na wasze głosy, to będzie petarda tego lata. Tak będziemy witać oficjalnie wakacje już jutro. Wszyscy jesteście zaproszeni na naszą maksymalną imprezę, a my otwieramy pierwszą trójkę coraz bliżej jedynki. Na pewno przed finałem mundialu pojawią się na szczycie. Dzisiaj trójka, Shakira i Burna Boy, Die Die.
1: Numer 3.

I dzisiaj jest już większy, dorosły Lumix i jego kolejna nowość po sukcesie Monstera na przykład. Pozdrawia wszystkich fanów w Polsce i chciałby być tak na starcie wakacji, może w zestawieniu. Może to będzie szybki debiut jutro. Na trzecim czwartek Shakira i Burna Boy, Die Die. Na drugim nasze modelki. Wiem, że uwielbiacie, lubię cię jak lato. Modelki jutro mogą być najlepsze. To się może wydarzyć, głosujecie na rmfmax.pl, ale dzisiaj akurat lepszy niż modelki jest nasz misiaczek. Który misiaczek? No on, Teddy. Teddy Swims zdobywa najwięcej waszych głosów na hop i rządzi w numerze Mr. Know It All. RMF Max. One. One. One. One.

0: Teddy Swims i jego historia to nowa historia, nowa jedynka listy Hot Bands, Mr. Know It All. Zostańcie z RMF Max na ten piękny wieczór. Mam tutaj naprawdę fajne kawałki. Wróci Duke Dumont, także teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść. Czwartkowy wieczór, jak zwykle o tej porze w RMF Max Kraków wjeżdża Tour de Club. Co słychać na mieście? O tym już teraz. Piotrek Świderski, zapraszam. Na początek Klub Studio, który zaprasza na legendarną czwartkową dyskotekę. Do waszej dyspozycji dwa taneczne parkiety, na których za muzyczną selekcję będą odpowiadać dobrze znani rezydenci. DJ Namtech oraz DJ Antybiotyk. Poza tym dzisiaj również pobawicie się w Koko przy Szpitalnej. Na miejscu czekają specjalne promki, a z głośników przez całą noc rap, hip-hop i R&B. Prozac też zaprasza na czwartkowy balet. Tutaj wydarzenie pod hasłem Polish Style za dekami Frog and Frog plus New One, którzy będą miksować kultowe hity lat 90. i 2000. W skrócie będzie to przegląd hitów od Reniusis i Mandaryny po współczesne brzmienia Baila, Ela Records czy Okiego. No i jeszcze na koniec przypominajka o zbliżającym się Beats for Love w Ostrawie. Jeden z największych festiwali świata, na którym zagrają m.in. Calvin Harris, Dimitri Vegas i Like Mike przy Marshmello już od 1 do 4 lipca.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Na Uniwersytecie DSW Ideas wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Ideas. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
3: Poznaj nas na ideas.pl. Uniwersytet DSW Ideas. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
10: Patryk!
11: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
4: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
13: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
14: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
4: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
15: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
16: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
18: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
20: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
21: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
0: prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
10: Anka, masz już plany na pierwszy weekend sierpnia?
22: Jasne! Jadę na Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko do Zamku Książ.
10: Ten z pokazami mody barokowej i tańcami dworskimi?
22: Tak, będą też lekcje etykiety, królewskie inscenizacje i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.
10: Brzmi jak prawdziwy barok.
22: Do tego animatorzy oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego nie można przegapić.
10: Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
22: Szczegóły i bilety na letnifestiwaltajemnic.pl.
23: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
24: I po reklamie.
25: To jest RMF Max.
26: Hit na maksa.
25: Kraków 96 i 7 FM.
27: Wieczorny mistrzowski flash RMF Max, Maciek Borkulski, witam Was ponownie. Za godzinę o 22 rozpoczną się spotkania grupy E, podczas których pewne awansu Niemcy zagrają z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Na zerwanie nocy Was nie namawiamy, no ale bardzo ciekawie zapowiada się nocna walka o fazę pucharową w grupie F. Holandia gra z Tunezją, a Szwecja z Japonią. Szwedzi, jeśli znów przegrają, mogą odpaść. Musimy zagrać mocno w obronie, lepiej niż przeciwko Holandii, to oczywiste, ale musimy to zrobić dopiero potem, wykorzystać swoje umiejętności w ataku, żeby rozbić drużynę, która jest świetnie zorganizowana. Mówił trener Szwedów Graham Potter. A tymczasem w Gliwicach turniej siatkarskiej Ligi Narodów Polska gra z Turcją, no i znów zaczyna się to nie po myśli naszych reprezentantów. Pierwszy set dla Turcji.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.
2: Two ships in the night.

0: Don't Want Your Love. Tak rozpędził się Illenium, a zaśpiewała dla niego Ellie Goulding. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Wiem, że wiele osób świętuje oficjalnie, no już niektórzy kończą rok szkolny, spoko, spoko, jeszcze jutro trzeba się tak pojawić na galowo i zaczynamy jutro o tej porze, będzie się działo, będą imprezy, w szczególności, że pogoda szykuje się naprawdę zacna. No to już tak powoli na starcie wakacji Ed Sheeran wieczorowo w RMF Max. Azizam.
1: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: momencie.
1: Kto kocha, kto lubi, kto szanuje ziomeczka. Kizo tutaj w RMF Max. Fajnie, że jesteście z nami o tej porze. Akurat na czas kolejnej muzycznej premiery. Są house'y, afro house'y, deep house'y, ale są także tech house'y. No i mistrzem tech house'ów jest Chris Lorenzo, który ma dla nas nowość. Klubowa premiera na wakacje, czwartkowo, wieczorowo. Śpiewa dla niego jazzy. Tak to leci, naprawdę soczysty bas. Zróbcie głośniej. Testujcie swój sprzęt także w aucie. Nowość w RMF Max. Invisible.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Które niby śpiewają, ale nie istnieją. Ale wybierają się na trasę, śpiewają. No bo przecież będzie hologramowa trasa Huntrix Golden w RMF Max. Będzie hałas, będzie się działo. Na pewno ta trasa pobije rekordy już w przyszłym roku. Ale kto by myślał, co będzie za rok? Na razie cieszymy się z pięknego czerwca, ze startu wakacji. Już jutro, no to na starcie także Armin van Buuren. Wrócimy do jego In and Out of Love. To przed wami.
3: RMF Max.
4: RMF Max.
5: Reklama.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj!

0: od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie stromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: I po reklamie.

Alex Warren i jego muzyka wieczorowa w RMF Max, Fever Dream. No już o tej porze to tak odpowiednio chłodnie i szykuje się rekordowy weekend. RMF Max przypomina, że wodę pijemy regularnie. Nie dopiero wtedy, gdy czujemy pragnienie, bo organizm lubi, żeby wyprzedzać jego potrzeby, tylko no rzeczywiście w nocy trzeba częściej wstawać do toalety. No ale chyba jakoś to przebolejemy w ten weekend. Teraz numer na upały, na wakacje, nasza nowość aż z USA. Alabama Ten, nowy wykonawca, nowy DJ i nowy hicior na horyzoncie to Moonlight i Fordo. To jest nowość.

0: No to potańczone. Będzie tańczone jeszcze na niejednej imprezie w wakacje z tym gościem. Andy Dust, jego Zokaria. No i będzie tańczone także jutro. Lato na maksa. Nasza scena wjeżdża do Wadowic. Już tam wszystko jest wybudowane, testowane dzisiaj wieczorem. No i będziemy bawić się jutro. Będą gwiazdy, będzie nasza ekipa. Szczegóły na rmfmax.pl. Z zaproszeniem na Lato na maksa jutro w Wadowicach. Nowość od Bledki. Też tak na wakacje. Tańcz!
1: To jest nowość RMF Max.

0: David Guetta zrobi remix, to nie ma to tamto tutaj w przerobionym Just The Way You Are, hicior od Milki. A już niedługo będziemy słuchać Elvisa. Nie Elvisa Presleya, syna Davida Getty, który powoli wchodzi w świat muzyki klubowej, już miksuje, już występuje, już produkuje. No to czekając na Elvisa, posłuchamy sobie na przykład projektu Bauza w numerze Magnetic. To przed wami. Max.
1: Reklama. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
2: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano.
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
14: Patryk!
15: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
13: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Nasza nowość bardzo na maksa i na wakacje. Machine Gun Kelly, tak odpowiada za stronę bardziej rockową, i Wiz Khalifa na mikrofonie nawija. Girl Next Door, być może to właśnie będzie nasza pierwsza wakacyjna jedynka. Jutro na liście Hot Bands, no bo jutro już odliczamy na wakacjach. Czujecie to? Długo czekaliśmy. No i piękny, słoneczny, gorący start wakacji przed nami. A na wieczorne chłodzenie w RMF Max Enrique Pitbull i I Am Chino. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo.

Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

Mów mi po prostu baby, David Tavary, jego hicior w RMF Max. Mam dla was wiadomość, na koniec roku szkolnego z Norwegii. Słyszeliście, co tam się wydarzy w nowym roku szkolnym. Norwegia całkowicie zakaże korzystania z narzędzi AI i w ogóle z AI w szkołach podstawowych. Na razie. To dobrze czy źle? No na pewno uczniom nie będzie za łatwo, nie będzie można oszukiwać. Pewnie w Polsce kiedyś też będzie trwała dyskusja na ten temat. Czy zakazać AI w szkole? Kto byłby na hopa? Kto byłby na bęcy w tym przypadku?

0: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
1: Wietrzyć, ale weź obudź się teraz w czerwcu przed wschodem słońca, to nie jest łatwe. Ale wieczorne pobudzenie, za chwilę w RMF Max, Dub Dogs w klubowym bicie i How Does It Feel? Max.

Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek szklarniowy 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.

Kasz Sobel w RMF Max. Kto kocha, kto lubi, kto szanuje, kto urodziny świętuje. Możecie pisać na rmfmax.pl. Urodziny na maksa. Składajcie życzenia swoim bliskim. Nie można sobie tego załatwić ani kupić. To jest po prostu coś bezcennego. Agata pozdrawia Rafała. Rafał, dużo wiary w siebie, dużo miłości i autentyczności, a zresztą to sobie poradzimy, kochanie. Dziękuję, że jesteś. Rafał, słyszałeś bardzo piękne wyznanie, tak więc uściskaj teraz Agatę. Wszystkiego najlepszego, 100 lat, 100 lat i jeszcze raz pieniędzy i na świętowanie nasza imprezowa nowość Churzel i Ultra na TV RMF Max. Moving to the Sun.

Point. Po dudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek szklarniowy złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.

0: podjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey, droga męczenników Majdanka 74A, Lublin. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.
2: Pierwszego w wakacje, jak nieoficjalnie jutro na starcie wakacji 2.6, no to pewnie jakoś tak po weekendzie. To Olivia Rodrigo, która przygotowała całą płytę. Jest tam dużo o uczuciach, jest bardzo nostalgicznie, ale w tym numerze wręcz przeciwnie, bardzo energetycznie. A co ona wyrabia na koncertach, warto kiedyś się załapać, warto zobaczyć ją na żywo. Olivia Rodrigo, jej Drop Dead.

0: Repeat, Martin Garrix i Ed Sheeran robią nam klimat wieczorowo. Teraz porada jeszcze od graby na jutro, na piątkowe upały. Sprawdzamy, co mamy w szafie. Warto wybierać tylko jasne, przede wszystkim jasne, przewiewne ubrania z bawełny albo lnu, bo im lżej się ubierzesz, tym łatwiej przetrwasz
1: taki gorący dzień. Ja to jutro w RMF Max chyba bez niczego, no na pewno w sandałach. Na pewno boso, może, o, sandały też gorące. Trzeba zrzucić, nawet sandały szykują się takie temperatury. Zostańcie z RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych! Graj i wygrywaj w punktach Lotto!
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

co więcej, nasza nowość na starcie wakacji, już tak prawie, to Fuka i Liwka i Enklawa. Przemek Grabowski, witajcie po 23:00, w piątek, w sobotę, w niedzielę, przez najbliższe dni. Szykują się nam tutaj wysokie temperatury, ma być rekordowo, może nie aż tak jak we Francji, ale będzie gorąco. To RMF Max przypomina, że unikamy także intensywnego wysiłku, generalnie pomiędzy 11 a 16. No weź to powiedz ludziom na budowie. Tak więc jakby co, to impreza tylko wieczorem, a na imprezę także ten kawałek, czyli remix Turn the Lights Off.

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

David Guetta, bardzo imprezowo, plus Kid Cudi. Do tego numeru skacze do dzisiaj cały świat. No i jutro też będziemy tworzyć wspomnienia, nowe wspomnienia na naszej imprezie Lato na Maxa. Wjeżdża do Wadowic, nasza scena już tam jest. Jutro wjeżdżamy z ekipą, będzie muzyka na żywo, będą gadżety, będą prezenty. Będzie naprawdę fajnie i będzie gorąco. Jeżeli będziecie, to proszę się przyszykować, prawda, ubrać lekko. W Wadowicach jutro Mortalcio, Grzegorz Chyży, nasza Ola Bieniarz z RMF Max z największymi hiciorami. Wszyscy jesteście zaproszeni, tam witamy wakacje, więcej na rmfmax.pl. A u mnie wieczorowo kolejne nowości od Dawida. No jest tutaj Dawid Podsiadło, jego Błysk.

Do tego będziemy tańczyć w trakcie tych wakacji, które zaczynamy, otwieramy jutro. Can't Deny It, to byli Jazzy i Spritz, a w wakacje zapraszamy także na festiwale. No i mamy dla was bilety na festiwale. RMF Max prezentuje także Fire Festival i jutro będzie można zgarnąć bilety w Katowicach, w naszej grze miejskiej. Będziemy na ulicach Katowic, szczegóły na naszym Instagramie. Jutro Katowice, tak akurat po odebraniu świadectw będziecie mogli zgarnąć bilety na Fire od naszej ekipy. Za chwilę też Fire, Gibbs, Kukon i Jonathan już czekają w numerze Ty Masz.

Odkrywamy dla was polskie brzmienia wieczorowo w RMF Max. Nienawidzisz chuskie przed chwilą u nas. No i mamy też porady na jutro i na weekend, na te naprawdę gorące, upalne dni. RMF Max przypomina, że generalnie w tym czasie powinniśmy jeść raczej lekkie posiłki, bogate w warzywa i owoce. Bo wiadomo, latem talerz może być równie kolorowy jak pogoda. To po pierwsze, no a po drugie w taki upał karkóweczka, kiełbasa, w ogóle jakieś ciężkie żarełko, to chyba nie za bardzo. Tak więc... Tak, może dietka akurat w te upały, tylko proszę nie przesadzać i nie zapominać o wodzie.

chodnikami Wydmy w takim energetycznym kawałku wieczorowo. Teraz kolejna porada. Niby wszyscy wiedzą, ale zapominają. Porada na upały, które przed nami jeszcze bardziej intensywne. No, że spożywamy generalnie owoce bogate w wodę. Arbuz, melon. Ludzie pytają, czy może być agrest. Nasz polski arbuz niby, że. No może być, tylko nie wiem, czy agrest masz tyle wody, co na przykład arbuz. Ile trzeba było zjeść tego agrestu, żeby to uzupełnić. A poza tym agrest już jest niby na krzaczkach, ale jeszcze musi sobie trochę dojrzeć. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę wracamy do fajnych hitów. Zaśpiewa Gaba Kościuk.

Nie chcę więcej. To Wołyniec wieczorowo w RMF Max. Niektórzy na pewno nie chcą więcej wysokich temperatur, ale proszę jeszcze nie płakać, nie narzekać. Damy radę, przeżyjemy. Zrobimy to razem, a jutro oficjalnie witamy wakacje. Jutro słyszymy się już na wakacjach po rozdaniu świadectw. Przemek Grabowski, zapraszam. Wieczorowo, piątkowo będziemy świętować, a wystartujemy nasz czas. Wakacje o 20 na liście Hot Bands. Jeszcze można zagłosować na rmfmax.pl. Miłej nocy, cześć.

0: 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Ważne, że to ty, a nie to, co było.

Jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem w samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity. Zbierałem lewe kwity, by